Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas

0: minister Marcin Kierwiński.
1: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
0: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
2: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
3: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
0: Maseczki wróciły do łask.
3: No niestety, trzeba.
0: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
4: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. My potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
4: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas, jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
6: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
4: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa dziś. Ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
7: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
8: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
10: Nadeszła pora na pierwszą prognozę pogody w tym poranku bez budzika, który już za chwileczkę sobie oficjalnie rozpoczniemy, oficjalnie się z wami przywitam, ale zanim to pogoda właśnie, która będzie raczej nie aż tak ciepła jak wczoraj. Wczoraj się zdziwiliśmy, przedwczoraj również, ale dzisiaj takiego zdziwienia aż nie będzie. Jeżeli już, to w drugą stronę. 13 stopni Celsjusza. W tym momencie mamy właśnie taką temperaturę i nie oznacza to, że maksymalna temperatura będzie dwa razy większa, jak to bywało ostatnio, ponieważ największa temperatura ma wynosić około 17 stopni Celsjusza i ma to być około godziny 12. Dlaczego tak ma być? Ponieważ dzisiaj mamy troszeczkę bardziej zmienną pogodę. Mają być nawet przelotne opady około godziny 9 oraz około godziny 14. Wtedy możemy się ich spodziewać. Ciśnienie na ten moment 1007 hektopaskali.
7: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
8: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
10: Zalia i jej utwór Raj to naprawdę dobry duet, jeżeli chodzi o początek poranku bez budzika, więc właśnie tym utworem sobie zaczniemy owy poranek. Wiktor Józefowicz, kłaniam się niziutko i będziemy się słyszeli przez najbliższe 3 godziny.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
2: 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie słuchamy.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Nadeszła więc pora na pierwszy raport drogowy w tym poranku bez budzika. Przy mikrofonie dalej Wiktor Józefowicz i dalej przygotowałem dla Was naprawdę ważny raport. Zacznijmy od Żyrardowa. W Żyrardowie przede wszystkim na ten moment skrzyżowanie ulicy 1 Maja z ulicą Mireckiego oraz Limanowskiego. Wiem, do tego jesteście już przyzwyczajeni, ale w tym momencie po prostu stąd jest raportowany największy ruch drogowy. Dostajemy od Was również informację, że zaczyna coś się dziać na ulicy Skrowaczewskiego. Zakładam, że to jeszcze nie jest szczyt, to na pewno nie jest jeszcze maksimum, ale tam również auta zaczynają się pojawiać. Skrzyżowanie ulicy Mickiewicza oraz Jaktorowskiej również zaczyna być gęste. A jeżeli macie plan pojechać do Warszawy autostradą lub ekspresówką, to na ten moment nie powinniście mieć żadnych problemów.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże Twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla Twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Zbadaj piersi w Mammobusie. Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. W tym serwisie również rusza Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Tylko jedna na trzy Polki korzysta z profilaktycznej mammografii. Badania, które pozwala wykryć nawet najmniejsze zmiany w piersiach. Tymczasem już 12 maja taka możliwość pojawi się w Żyrardowie. Mammobus stanie przy Kauflandzie przy ulicy Skrowaczewskiego. Na miejscu będzie można wykonać bezpłatne badanie finansowane przez NFZ przeznaczone dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bez skierowania. Wystarczy tylko wcześniej się zarejestrować i przyjść na umówioną godzinę. Samo badanie trwa zaledwie kilka minut, a jego znaczenie jest kluczowe. Regularna mammografia znacząco zwiększa szanse na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. To prosta okazja, by zadbać o zdrowie bez konieczności wyjazdu z miasta. Zapisy na stronie rejestracja.mojamammografia.pl. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być to osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Biblioteka Pedagogiczna w Żyrardowie rozpoczęła Ogólnopolski Tydzień Bibliotek od warsztatów pod hasłem Złota Rybka i nie tylko. W ramach spotkania odwrócono znane przysłowie i okazało się, że dzieci i ryby głos mają. Dodatkowo odbyła się dyskusja na temat motywu ryby w literaturze, sztuce i filmie. O tym, co jeszcze przygotowano na 23 Tydzień Bibliotek, mówi Marta Sydry, kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie.
3: Kolejną propozycją są zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych. Odbędą się one 8 maja w godzinach od 10 do 12 pod tytułem Jak działa biblioteka. Z kolei 13 maja o godzinie 11 zapraszamy na warsztaty stacjonarne, które poprowadzi Agata Łankowska, nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Iskitkach. Tytuł warsztatów: Celebracja i edukacja, gra zadaniowa zamiast akademii. Jest to propozycja dla nauczycieli, którzy szukają nowych i świeżych pomysłów na szkolne uroczystości. Prowadząca pokaże, jak wykorzystać gry zadaniowe, by zamienić sztywne, poważne apele w świetną i angażującą młodzież zabawę. Dzień później, 14 maja, w naszej bibliotece zrobi się naprawdę nietypowo. Na uczniów klas piątych czekają zajęcia pod intrygującym tytułem Biblioteka Szaleńca. Kurioza wydawnicze. Pokażemy młodzieży, że książka nie zawsze wygląda tradycyjnie. Będziemy odkrywać literackie dziwadła i nietypowe formy wydawnicze, udowadniając, że biblioteka to miejsce pełne fascynujących tajemnic i opowieści.
0: Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek będzie finał czwartej edycji konkursu Zaczytany Nauczyciel w Bibliotece Pedagogicznej. Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych biblioteki.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale wyszło nowe męskie granie pod tytułem Nareszcie i w tym momencie będę je słuchał po raz pierwszy, wy być może też.

0: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony znad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
1: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
2: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
0: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
3: No tak, ja go nie widziałem jeszcze. Coś okropnego.
4: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
5: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
6: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
0: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener paryżan Luis Enrique.
8: Po byciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
7: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
8: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
7: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gra gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
9: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
10: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
12: Szczerze mówiąc, za dużo się w pogodzie nie zmieniło od ostatniej prognozy i na ten moment mamy 14 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest niewiele niższa i wynosi 12 stopni, ale to, że mamy 14 stopni w tym momencie, nie oznacza, że będziemy mieli tak jak na przykład przedwczoraj w maksymalnym w szczycie temperaturowym 27 stopni. Oj nie, dzisiaj będzie o wiele mniej. Dzisiaj maksymalna temperatura, jaką zobaczycie na termometrach, to będzie 17 stopni Celsjusza i ma to być około godziny 12. Dlaczego? Ponieważ będzie troszeczkę zawirowań w dzisiejszej pogodzie. Przede wszystkim dwa razy mają być przelotne opady. Raz około godziny 9 do godziny 11, a drugi raz od godziny 14 do około godziny 16. Wtedy może być troszeczkę mokro. Jakość powietrza na ten moment nie świeci się już na zielono, nie pokazuje już wartości bardzo dobrej, ponieważ spadła do jakości po prostu dobrej.
9: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
10: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach. Dnia. Sponsorem hitu dnia jest Light Taxi. Nowe taksówki w Żyrardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
13: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

przegląd prasy lokalnej zaczynamy tak naprawdę z buta, naprawdę mocno, ponieważ od Życia Żyrardowa, strona druga, jest tutaj artykuł zatytułowany Żyła złota w miejscu żyrardowskich ruder. Dosyć mocne określenia są już w tytule, więc widać, że autor dziennikarsko przekazał swoją opinię od razu na starcie, ale ja przeczytam wam oczywiście nie cały artykuł. Jeżeli chcecie przeczytać cały, to możecie sami zagłębić się w Życie Żyrardowa, strona druga. Ja przeczytam po prostu wstęp, żebyśmy mogli jakkolwiek omówić ten temat. W samym sercu Żyrardowa zachodzą rewolucyjne zmiany. W miejscu zniszczonych i opuszczonych budynków, niektórych pamiętają jeszcze przełom XIX i XX wieku, powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa. W ostatnich latach deweloperzy wykupili od miasta oraz prywatnych właścicieli znaczną część działek budowlanych w tej części Żyrardowa, w tym także tereny po dawnych, zdegradowanych i wyburzonych już kamienicach. My tutaj w Radio Fama dobrze wiemy, o co chodzi, ponieważ to jest tuż za nami, to jest tuż obok nas, dzieje się ta demolka. Jeżeli zobaczycie zdjęcia tego miejsca, nie wiem, czy to na facebookowej stronie Żyrardowa widziałem, czy gdzie dokładnie, nieistotne, ale rzeczywiście jak zobaczycie te zdjęcia lub jak sami tutaj przyjdziecie na miejsce, to miejsce to rzeczywiście wygląda, jakby nadawało się pod plan filmowy jakiegoś nowego filmu powojennego, gdzie kręcona by była zbombardowana Warszawa, bo rzeczywiście tak to wygląda, jest tam wszystko już zburzone, rozsypane. I jak mam skomentować cały ten temat? Stuletnie kamienice wyburzane, ponieważ będziemy mieli nowe osiedle deweloperskie w Żyrardowie? Super sprawa.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Jakie zmiany na drogach żartowskich i okolicznych? No, nieduże. Wciąż jest gęsto. Przestaliśmy za to dostawać informacje, jeżeli chodzi o ulicę Skrowaczewskiego, ale cała reszta miasta rzeczywiście wciąż ma całkiem spory ruch. Mówimy tutaj przede wszystkim o centrum Żyrardowa, okolice placu Jana Pawła II. Jeżeli macie możliwość, to je omijajcie, a jeżeli nie, no to jest korek. Oraz wjazd do Żyrardowa od strony ulicy Mickiewicza. To tam jest w tym momencie najwięcej pojazdów. Grodzisk Mazowiecki. Tutaj dostajemy informacje z ulicy 3 Maja Okulickiego. Piszecie również na temat ulicy Bałtyckiej. Poza tym miasto powinno być w miarę przejezdne. A jeżeli wybieracie się do Warszawy ekspresówką lub autostradą, no to na ten moment nie powinno być żadnych większych zatorów drogowych.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Słuchamy reklamy.
1: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, oklejnowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

No to teraz pora na Roxy Carbon, nazywaną również Roxy Węgiel, i za chwileczkę będą wiadomości lokalne. Pogłoście radioodbiorniki.

0: rusza nabór na mieszkania przy Chopina w Żyrardowie. Wokół drewna nowy konkurs na Mazowszu. Na koniec prezydent Żyrardowa zachęca do składania inicjatyw lokalnych.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla osób szukających mieszkania. Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna nabór na najem lokali w nowym budynku przy ulicy Chopina 15. Wnioski można składać do 29 maja. O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria dochodowe i nie posiadające prawa do innego lokalu w tej samej miejscowości. Nabór dotyczy lokali wybudowanych między innymi przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i Funduszu Dopłat. Wysokość partycypacji zależy od metrażu i wynosi od około 49 do ponad 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać w siedzibie TBS przy ulicy 11 listopada lub przesłać pocztą. Liczy się jednak termin wpływu do końca naboru. Szczegóły oraz formularze dostępne są na stronie internetowej spółki. Samorząd Mazowsza ogłasza pierwszą edycję konkursu Wokół Drewna. Inicjatywa ma promować i chronić architekturę drewnianą, która przez lata była ważnym elementem krajobrazu regionu. To także forma docenienia osób, które dbają o takie obiekty i zachowują je dla kolejnych pokoleń, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa.
2: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
0: Szczegóły i formularz dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego mazowia.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Prezydent Żyrardowa ma ważną informację dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie i mieć wpływ na swoje otoczenie. Chodzi o inicjatywy lokalne, program, w ramach którego można zgłaszać własne pomysły i realizować je przy wsparciu miasta. Termin składania wniosków upływa już 10 maja, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Szanowni Państwo, od kilku lat w naszym mieście funkcjonuje taki program pod nazwą Inicjatywy Lokalne. Na przestrzeni tych kilku lat zostało zrealizowanych w tej chwili około 100 projektów za łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. Większość realizowanych zadań dotyczyła budowy oświetlenia ulicznego, ale również powstawały lub zostały rozbudowane place zabaw, siłownie plenerowe, remontowano chodniki, czy też modernizowano tereny rekreacyjno-sportowe. Ja tylko przypomnę, że w tym programie można otrzymać dofinansowanie na taki własny pomysł, autorski czasami pomysł, który dotyczy być może niewielkiej przestrzeni, bo to głównie chodzi o tę przestrzeń naszą, która nas otacza w miejscu chociażby zamieszkania, a więc nie są to ogromne, wielomilionowe projekty, ale bardzo ważne, tak, w takim codziennym życiu właśnie mieszkańców Żyrardowa. Wysokość dofinansowania to jest 85% dla takiego pomysłu, natomiast pozostałą część, czyli 15%, możemy uzupełnić na 3 sposoby. Może to być praca społeczna związana z realizacją takiego pomysłu, może to być nakład rzeczowy, chociażby w postaci projektu na taki pomysł, ale również taka droga chyba najprostsza, to może być wkład pieniężny. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych nie może przekroczyć w tym przypadku 25 tysięcy złotych. Co należy zrobić, aby taką lokalną inicjatywę zgłosić? Przede wszystkim mieć dobry pomysł, bo to jest podstawa. Zebrać co najmniej 25 podpisów, które ten pomysł popierają, mówię tutaj o mieszkańcach miasta, i uzupełnić wkład własny, tak jak już mówiłem, to jest 15% całości kosztów. No i złożyć wniosek na ten temat tutaj u nas w Urzędzie Miasta i właśnie, co jest w tej chwili najważniejsze, 10 maja upływa termin na składanie tych wniosków, więc gorąco zachęcam. Zostało jeszcze kilka dni, aby ten pomysł znaleźć, przygotować wniosek, zebrać te podpisy. To nie są rzeczy skomplikowane i wniosek złożyć. Gorąco Państwa zachęcam. Przykładów w mieście jest już ponad setka realizacji tego rodzaju pomysłów i przyznaję, że te nasze inicjatywy lokalne nadal cieszą się zainteresowaniem i popularnością. Przypomnę, 10 maja upływa termin składania tego rodzaju wniosków. Szanowni Państwo, bierzmy sprawę w swoje ręce. Nawet jeśli nie są to, tak jak już miałem okazję powiedzieć, wielomilionowe inwestycje. Pozdrawiam.
0: Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Panele wciąż niebezpieczne trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
1: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Ogromna chmura dymu.
3: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Jeszcze. Coś okrutnego.
4: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
5: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
2: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
6: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
7: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
0: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
8: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii zamiast troszczyć się o pacjentów uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
9: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
8: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
8: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
0: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratuszy.
11: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
0: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
12: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
8: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
13: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
8: Brązowe medale plus Ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
2: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
14: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
16: Nie wiem, czy mi uwierzycie, kiedy wam powiem, że jesteśmy w tym momencie zaledwie 2 stopnie Celsjusza od maksymalnej dzisiejszej temperatury, ale właśnie tak jest. Mamy 15 stopni Celsjusza, a maksymalnie będzie dzisiaj 17, około godziny 12 ma nastać taka temperatura. Mają być również dzisiaj przelotne opady, jedne powinny zacząć się już wkrótce, a następne około godziny 14-15. Ciśnienie 1008 hektopaskali, a więc trochę poniżej normy, a jakość powietrza na ten moment dobra.
2: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
14: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

Naprawdę myśleliście, że w moim poranku bez budzika obejdzie się bez tematu filmów, bez tematu kina? Oczywiście, że nie. Rok 2026 to rok, w którym spodziewamy się naprawdę, naprawdę wiele dużych premier. Niektóre z nich już nastały, ale większość z nich jest dopiero w drodze. Nikt do końca nie wie, dlaczego tak się wydarzyło, ponieważ mówi się, że kino umiera i tak dalej, a jednak ten rok jest naprawdę, naprawdę mocny i jednym z najmocniejszych w historii, jeżeli chodzi o ilość blockbusterów w jednym roku kalendarzowym. Otóż przeczytam wam teraz część filmów, które będą miały premierę w tym roku. Będzie to Avengers Doomsday, będzie to Odyseja Nolana, nowy film Super Mario, Toy Story 5, nowy Spider-Man, nowa Narnia, trzecia część Dune, Supergirl, Star Wars, Mandalorianin i Grogu, nowa Vaiana, projekt Hail Mary, który miał już swoją premierę, nowy Krzyk, nowy straszny film, nowa część Mortal Kombat, Diabeł ubiera się u Prady 2, który w tym momencie ma premierę, nowy film Pixara, czyli Hoppers, nowy film od DC, czyli Clayface, i to jest naprawdę tylko część, która została już potwierdzona, a jeszcze duża ilość filmów ogłosi się wkrótce swoimi zwiastunami i tym podobnymi zabiegami marketingowymi. A więc jest to naprawdę, naprawdę dużo filmów i nic dziwnego, że niektóre platformy zaczęły prowadzić porównania, gdzie można obstawiać po prostu kasę na to, który film będzie miał najlepsze otwarcie, najwięcej zarobi po prostu w 2026. I są tutaj naprawdę, naprawdę ciekawe wyniki, jeżeli chodzi o to, jak ludzie w tym momencie głosują. Otóż okazuje się, że tacy Avengersi, którzy wydawałoby się, że będą na pierwszym miejscu, mają zaledwie 12% głosów. Takie Toy Story 5 ma 4%, podczas gdy bardzo wiele rodzin przecież na to pójdzie. Odyseja Christophera Nolana, czyli tego gościa, który nie tak dawno wydał Oppenheimera, ma zaledwie 2%, a Duna, co mnie najbardziej dziwi, ma 1%. To kto ma tyle procent? Otóż okazuje się, że zdecydowana większość internautów obstawia Spidermana, że nowy Spiderman, Spiderman całkowicie nowy dzień, taki jest pełny polski tytuł, będzie miał największą ilość zgromadzonych pieniędzy w box office w 2026 roku. 72%. Tyle aż osób obstawia właśnie nowego Spidermana. Dla mnie najciekawszym w tych wszystkich starciach, jeżeli chodzi o kino, jest pojedynek Avengersów z Duną mimo wszystko. Dlaczego? Ponieważ są to dwa totalnie inne podejścia do filmu, dwa totalnie inne podejścia do kina. Z jednej strony mamy Dunę, która podobno została w większości nakręcona przez Denisa Villeneuve na prawdziwej taśmie filmowej, co nie zmienia faktu, że będzie wyglądała spektakularnie, bo mamy tu IMAX i tak dalej. I to jest naprawdę film robiony tak całkowicie w sztuce filmowej. A z drugiej strony mamy Avengersów od Disneya tak naprawdę, bo od Marvela, w którym Disney ostatnio opowiedział, że zwolnił 1000 pracowników wizualnych i że 80% efektów specjalnych z Avengersów miało użyte AI właśnie w tych efektach. A więc zobaczymy, kto wygra. Jestem naprawdę ciekawy i cały czas nie mogę przeboleć tego, że ludzie obstawiają jedynie 1% na to, że Duna będzie miała najwięcej zgromadzonych pieniędzy w box office. A ludzie, przecież to jest kino.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Nadeszła pora na ostatni wyjazd na ulicę Żyrardowskiej oraz okoliczne w tym poranku bez budzika. Jeżeli chodzi o ulicę Skrowaczewskiego, to przestaliśmy stamtąd dostawać już jakiekolwiek informacje o zatorach drogowych, a więc jest tam najprawdopodobniej już całkowicie przejezdnie. Nie można tego jednak powiedzieć o centrum miasta, to znaczy okolice placu Jana Pawła II wciąż są zakorkowane. Przejedziecie tamtędy, ale troszeczkę postoicie. Wjazd do Żyrardowa od strony Korytowa również jest już mniej zakorkowany, co nie oznacza, że jest tam pusto. Grodzisk Mazowiecki. Tutaj największy problem stanowi ulica Nalaski, Królewska, Nadarzyńska oraz Bałtycka, co wierzcie mi, jak na Grodzisk Mazowiecki, to nie jest masakra. W Sochaczewie ulica Warszawska, Aleja 600-lecia oraz ulica Staszica stanowią największy problem.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: PGE prowadzi wycinkę przy liniach energetycznych. Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Na koniec dowiemy się, co przygotowała Mszczonowska Biblioteka na najbliższy tydzień.
2: Informacje Radia Fama.
1: Karolina Sobolewska. PGE Dystrybucja przypomina o trwających pracach związanych z wycinką drzew i gałęzi w pobliżu linii energetycznych. To działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw prądu. Spółka apeluje do mieszkańców o współpracę i umożliwienie dostępu do terenów, przez które przebiegają linie. Prace prowadzone są cyklicznie i obejmują usuwanie roślinności zagrażającej infrastrukturze energetycznej. Jak podkreśla operator, zgoda właścicieli działek na wejście ekip technicznych jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia tych działań i uniknięcia awarii. Szczegółowe informacje dostępne są u operatora sieci oraz na stronie internetowej spółki. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
1: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze.
2: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
1: W dniach od 8 do 15 maja obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka – otwierasz, odkrywasz. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie przygotowała specjalne wydarzenia, mówi Joanna Szeliga z Mszczonowskiej Biblioteki.
4: Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Tydzień Bibliotek pod hasłem Odkrywasz, otwierasz, który odbędzie się w naszej bibliotece już 8 do 15 maja. Przygotowałyśmy w tym roku całą masę atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych. Zaczynamy już 8 maja o godzinie 17 warsztatami Lego dla najmłodszych. 9 maja mamy animację dla najmłodszych o godzinie 11. Następnie 11 maja o godzinie 17 warsztaty dla młodzieży i dorosłych z malowania ilustracji książkowych na szkle. A zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek będzie spotkanie autorskie, które odbędzie się w naszej bibliotece już 13 maja o godzinie 17. Gościć u nas będzie Borys Tynka, który jest członkiem Stowarzyszenia Przewodników Ukraińskich, a rozmawiać będziemy o Czarnobylu, gdyż w tym roku mamy okrągłą 40. rocznicę wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Serdecznie zapraszamy wszystkich, tych najmłodszych, młodzież oraz dorosłych, do uczestniczenia w naszych wydarzeniach.
1: Szczegóły na stronie biblioteka.mszczonów.pl.
2: Radio Fama. I wiesz co ważne.

Uznałem, że na zakończenie tego poranka bez budzika trzeba puścić jakąś ładną nutkę. A więc proszę bardzo, Natalia Schroeder, Sama na planecie, a my słyszymy się jutro. Mówił do Was Wiktor Józefowicz.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże Twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla Twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojnowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
3: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
2: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
4: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
5: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
6: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
4: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
7: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
4: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
2: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
8: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
9: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
10: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: No i mamy siódmy dzień maja. Kuba Solarz i zapraszam na niesłychanie pogodne granie w Radiu Fama. Słyszymy się do godziny 14 i staramy się przetrwać ten czwartek. Zobaczcie, jutro już piątek i weekend i ponoć ma być ciepło. No to ruszamy z najlepszą muzyką.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F.
2: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście.
3: Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon.
2: Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę i jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama tylko w Radiu Fama.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Barbara Chlewicka, zapraszam na program Nasze Miasto, a naszym gościem jest prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor oraz wszystkich słuchaczy Radia Fama.
1: A rozmawiać będziemy o Żyrardowie, no i temat, który ostatnio nie schodzi z ust mieszkańców, no bo nasz dworzec to po prostu perełka i informacja o tym, że będzie remontowany, rewitalizowany, to jest naprawdę bardzo dobra informacja. Zwłaszcza, że tak naprawdę budżet Żyrardowa nie poniesie z tego tytułu właściwie większych kosztów, ponieważ budynek zostanie wyremontowany przez PKP.
2: Remont budynku dworca był jedną z takich moich deklaracji wobec mieszkańców i konsekwentnie dążę do realizacji tych deklaracji. W tym przypadku mówimy o budynku dworca, o jego remoncie, który nie stanowi własności miasta, a stanowi własność Polskich Kolei Państwowych. Oczywiście my jako miasto cały czas współpracujemy z koleją w zakresie remontu budynku dworca, uzgadniamy dokumentację, a jednocześnie deklarujemy pewne działania, które będą miały miejsce po remoncie dworca. Mówię tutaj konkretnie o wynajmie przez miasto części powierzchni, tak aby świadczyć w tym miejscu również usługi miejskie. I to wszystko staje się, szanowni państwo, faktem. Mieliśmy okazję już informować, że PKP SA pozyskały potężną kwotę dofinansowania ze środków europejskich, bo jest to prawie 25 milionów. Natomiast całość inwestycji oceniana jest na około 30, a więc tę brakującą część, czyli udział własny, finansuje kolej. I jest to dobra wiadomość dla nas wszystkich, bo tak jak pani raczyła zauważyć, jest to perełka, która tak naprawdę stanie się perłą, diamentem, jeśli chodzi o zabytki w Żyrardowie, oczywiście po remoncie, po rewitalizacji tego dworca. Ja przypomnę tutaj też przy okazji, że miasto w projekcie partnerskim z gminą Wiskitki złożyło w tej chwili i oczekujemy na wyniki konkursu, jeśli chodzi o dofinansowanie europejskie, związane z przebudową całego placu przed dworcem wraz z częścią ulicy POW. Fajnie by było skorelować te dwa zadania i rzeczywiście mówić wtedy już o kompletności i komplementarności realizacji tego projektu. Zresztą, tak jak obserwuję czasami pytania ze strony mieszkańców, to odnoszę wrażenie, że i ja to zresztą bardzo dobrze rozumiem, bo taka jest nasza natura, że chcielibyśmy mieć wszystko jednocześnie w tym samym czasie, ale chcę zapewnić, że tak samo jak w przypadku dworca,

0: Powiedziałem Państwu o tym remoncie wtedy, kiedy poznałem fakty, co nie znaczy, że wcześniej miasto nic w tej materii nie robiło, bo to jest nieprawda. Robiliśmy bardzo dużo, dla mnie liczy się efekt, bo dzisiaj możemy mówić o zakończeniu prac dokumentacyjnych w tym roku, zorganizowaniu przetargu ze strony kolei na wybór wykonawcy i najdalej w styczniu ten wykonawca powinien wejść na plac budowy, a przewidywane zakończenie tego remontu kolej planuje na rok 2028. I tak mógłbym mówić po kolei o innych rzeczach. Cały czas działamy przy budowie nowego przejścia bezkolizyjnego, jeśli chodzi o tory PKP na granicy z Międzyborowem. Ten temat nie umarł. Tak jak powiedziałem, chcę mówić i informować mieszkańców o faktach i wszystko wskazuje na to, że kolejne fakty będę mógł w niedługim czasie na ten temat przedstawić. Zapewniam, że miasto nie zapomniało o budowie tej nowej przeprawy i czynimy wszelkie działania, aby tak to się stało. No, gdzieś tam ktoś pytał o wybieg dla psów, bo kiedyś o tym rzeczywiście mówiłem, deklarowałem taki wybieg. Proszę bardzo, proszę spojrzeć do budżetu miasta na rok 2026. W tym roku mamy i wykonamy projekt takiego wybiegu, a w roku 2027 ten wybieg po prostu zostanie wykonany. To samo przecież było ze skateparkiem. I też nie było ciszy, szanowni państwo, bo zanim uroczyście otworzyliśmy skatepark, to wiele godzin konsultacji, projektowanie, znalezienie wykonawcy, pozyskanie dofinansowania, tak, na te inwestycje, a dzisiaj mówimy o faktach, czyli o otwartym już skateparku. To samo dotyczyło basenów letnich. Obiecywałem, deklarowałem, że te baseny powstaną i 20 czerwca, wszystko na to wskazuje, w sposób oficjalny przekażemy te baseny do użytkowania naszym mieszkańcom. I to są fakty. To samo dotyczy wody geotermalnej. To nie jest tak, że wywierciliśmy otwór badawczy i na tym poprzestajemy. Nie, cały czas nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej poszukuje najlepszego rozwiązania w zakresie finansowania, w zakresie ekonomicznym wykorzystania tej wody. To nie dzieje się z dnia na dzień, szanowni państwo. To są procesy, a więc one wymagają trochę czasu, co nie znaczy, że tego nie będzie. Mógłbym to samo powiedzieć o pytaniach o skanalizowanie miasta. W tej chwili, jeśli chodzi o część zamieszkałą Żardowa, to jest prawie 100% skanalizowania. Natomiast mamy taką sytuację, że powstają nowe osiedla, nowe domy i również nasze przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej z panem prezesem na czele podejmuje działania tak, aby ten proces dalszego kanalizowania tych ostatnich, powiedziałbym, części zamieszkałych miał w najbliższym czasie miejsce. To tak może trochę długo na temat tych naszych działań, których nie zaniedbujemy, których może czasami nie widać, ale tak jak powiedziałem, ja lubię mówić o konkretach, czyli o faktach, a nie o tym, co może być, a może nie być. Więc dla mnie to jest istotne, że to wszystko, o czym mówiłem, dzieje się. To się toczy, szanowni państwo. Chwilę cierpliwości.
1: Ale skoro mówimy o faktach, to powiedzmy również o tym fakcie, który chyba bardzo cieszy mieszkańców Żyrardowa. Ja zresztą miałam okazję dzisiaj, wchodząc do Urzędu Miasta, przejść obok Wydziału Paszportowego i rozmawiałam z jednym z mieszkańców, który z ogromnym uśmiechem powiedział: proszę pani, to już jest 21 wiek. Mnie się to bardzo podoba. No, powiem szczerze, że widać ogromne zainteresowanie mieszkańców i radość z tego, że nie musimy już jeździć gdzieś do innych miast i usytuowanie tego w kantorze ma też taki dodatkowy wymiar, że osoby z powiatu żyrardowskiego, którzy przyjeżdżają tutaj do Żyrardowa, mogą też tę naszą perełkę rewitalizacji zobaczyć na własne oczy.
0: Tak, to biuro terenowe paszportowe przyświecało mi cel taki, jakim było jego stworzenie od początku, a więc mógłbym powiedzieć już na etapie opracowywania dokumentacji, rewitalizacji czy też remontu budynku kantoru, który stał się siedzibą Urzędu Miasta. Trzeba było znaleźć na tej drodze grono dobrych ludzi, którzy by pomogli ten cel zrealizować. I tak się rzeczywiście stało. Te moje deklaracje czy obietnice stały się faktem dzisiaj. Szanowni państwo, od poniedziałku biuro paszportowe jest czynne. obsługuje mieszkańców, interesantów, bo przypomnę tutaj, że dzięki współpracy właśnie z Zarządem Powiatu Żabdowskiego, panem starostą, z panem wojewodą, to biuro obsługuje mieszkańców całego powiatu żabdowskiego, ale że mieszkańcy Żardowa to ponad połowa ogólnej ludności mieszkańców naszego powiatu, to przede wszystkim mogę gratulować właśnie mieszkańcom Żylardowa, że nie trzeba już dzisiaj jeździć do Warszawy, do Skierniewic. Wystarczy to zrobić na miejscu z tych informacji, które posiadam. Pierwszego dnia terenowe biuro paszportowe odwiedziło kilkadziesiąt osób. Drugiego dnia było podobnie, a więc póki co ten punkt cieszy się ogromnym zainteresowaniem i dlatego z przyjemnością w sposób taki oficjalny wezmę udział w uroczystościach związanych właśnie z takim podniosłym faktem, jakim jest otwarcie terenowego biura paszportowego w Żylardowie, w siedzibie Urzędu Miasta, czyli u nas, w kantorze.
1: To teraz temat już, można powiedzieć, z innej bajki, ale dotyczący również mieszkańców Żylardowa, a zwłaszcza tych osób, które potrzebują wsparcia, pomocy, bowiem Pan i Centrum Usług Społecznych zorganizowaliście bezpłatne konsultacje dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, jeśli chodzi o problemy z wadami wymowy, a więc konsultacje logopedyczne. Proszę powiedzieć, kto może skorzystać z tych konsultacji, no i gdzie udać się po taką pomoc?
0: Mówiliśmy dosyć długo już dzisiaj o tych kwestiach związanych z inwestycjami, a więc takimi projektami, powiedziałbym, twardymi, namacalnymi, które można zobaczyć, dotknąć. I rzeczą dla mnie bardzo ważną jest, co wielokrotnie podkreślam, zrównoważony rozwój miasta. To nie tylko inwestycje, ale również projekty w sferze społecznej. I niewątpliwie do takich należą bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Jeżeli podejrzewamy u swojego dziecka jakieś problemy z wymową, możemy skorzystać z tego projektu, który prowadzi Centrum Usług Społecznych w Żylardowie przy ulicy Piaskowej i po prostu do tego projektu zgłosić swój akces. Nic prostszego jak zadzwonić do CUS-u. Jeszcze raz przypomnę, rozwinę tę nazwę Centrum Usług Społecznych w Żylardowie i tam po prostu dokonać zapisu na taką konsultację. Proponuję skorzystać, jeżeli podejrzewamy u naszego dziecka na jakieś problemy związane właśnie, głównie chodzi tutaj o wady wymowy. Tym bardziej, że te konsultacje, szanowni państwo, są bezpłatne, a więc trzeba tylko się po prostu zgłosić, wykazać dobrą wolę, no i chęć pomocy dziecku, jeżeli podejrzewamy, że jakieś problemy występują, na przykład w wymawianiu głosek, budowaniu zdań lub generalnie komunikacji. Gorąco państwa do tego projektu i do udziału w tym projekcie zachęcam.
1: Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu dużo rozmawialiśmy o inwestycjach drogowych i myślę, że w kolejnym tygodniu wrócimy do tego tematu, bo z tego co wiem, planuje pan taki przegląd tych inwestycji na terenie całego naszego miasta, więc pewnie będziemy mieli o czym porozmawiać.
0: Będziemy mówili o tym, co udało się w tym względzie zrealizować, co jest jeszcze w trakcie realizacji i o tych najbliższych planach związanych z budową dróg, remontami kapitalnymi innych, a także o współpracy z gminą Radziejowice, bo przypomnę, że w ramach stosownego porozumienia gmina Radziejowice będzie jeszcze w tym roku realizowała dwie drogi, które są na takim styku sąsiedztwa pomiędzy naszymi gminami, z których korzystają zarówno mieszkańcy gminy Radziejowice, jak i nasi, czyli żardowiacy. No, będzie spory materiał.
1: A ja dziękuję za rozmowę i przypomnę słuchaczom Radia Fama, że naszym gościem był prezydent Żylardowa, pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie. Wszystkich państwa pozdrawiam i gorąco zachęcam do korzystania z tych naszych inwestycji dedykowanych rekreacji przede wszystkim, do korzystania z tych naszych nowych parków, plenerowych siłowni, ścieżek edukacyjno-ekologicznych. Warto. Pogoda jest piękna. Korzystajmy z tego dobra, które przez ostatnie lata wypracowaliśmy. Serdecznie pozdrawiam.

Są takie utwory, które zna każdy i są tacy artyści, którzy potrafią nadać im drugie życie. Przed nami duet absolutny, legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz i niespożyta energia Mroza. Oto Sing Sing w Radiu Fama.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Paszport w Żyrardowie. Nowy punkt już działa. Chcę i działam. Startuje projekt dla młodych liderów. W tym serwisie również. Przed nami Rock May Festival w Skierniewicach.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wakacje za granicą, ale nie mają jeszcze paszportu. W Żyrardowie działa już terenowy punkt paszportowy. Dokument można wyrobić na miejscu. To efekt współpracy samorządu miasta i powiatu z administracją rządową. Nowy punkt to przede wszystkim oszczędność czasu, większa wygoda i koniec uciążliwych dojazdów, mówi starosta powiatu żyrardowskiego Andrzej Wilk.
2: To ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy jak wygląda wyrabianie paszportów, to czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w życiu. I mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, o której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty, więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
0: Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Limanowskiego i jest czynny w godzinach pracy magistratu od poniedziałku do piątku. Rusza nowa edycja programu Chcę i działam, szkoły liderstwa, w którym Centrum Kultury w Żyrardowie pełni rolę partnera i gospodarza części spotkań. To propozycja dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, działać lokalnie i mieć realny wpływ na otoczenie. Program skierowany jest do osób w wieku od 16 do 19 lat i łączy warsztaty, spotkania z liderami oraz praktyczne szkolenia z zakresu komunikacji, pracy zespołowej i kompetencji przyszłości. Rekrutacja trwa do 10 maja, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
3: Tak naprawdę jest to program, którego jesteśmy patronem i będziemy gościć uczestników w naszym Centrum Kultury właśnie osoby, które zrekrutują się do 10 maja, a projekt jest skierowany do osób, które chcą działać lidersko, które chcą nabrać pewności siebie, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości w postaci AI, krytycznego myślenia czy walki z dezinformacją. I to będzie taki praktyczny kurs, tak naprawdę liderowania, skierowany do młodych osób, które chcą działać, więc myślę, że świetna okazja dla naszych mieszkańców. Zgłaszajcie się. Organizatorem jest Szkoła Liderstwa, z którą nawiązaliśmy właśnie współpracę i będziemy gościć ich już niebawem w Żyrardowie.
0: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szkoły Liderów.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Rock May Festival to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych przeglądów muzyki rockowej w regionie, który od 25 lat łączy koncerty znanych wykonawców z promocją młodych, debiutujących zespołów. Jubileuszowa edycja odbędzie się od 7 do 9 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta 33. Finał odbędzie się w sobotę, 9 maja. Wydarzenia przeniosą się wtedy na scenę plenerową. Program rozpocznie się o godzinie 16:00 przeglądem zespołów konkursowych, a następnie wystąpi laureat poprzedniej edycji, zespół QQ. O 19:00 poznamy tegorocznych zwycięzców. Wieczór zakończą występy Chip Tobacco oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Wstęp na finałowe koncerty w plenerze jest darmowy.
1: Radio Fama. I wiesz co ważne.
4: Radio Fama 104,1 FM.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: No i sprawdzamy, co takiego nas czeka w pogodzie. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni Celsjusza na naszych termometrach. Powieje z prędkością do 22 km na godzinę z północnego wschodu. Na niebie zachmurzenie duże, miejscami może popadać, wieczorem od 13 do 16 stopni. W nocy temperatura może spaść do 10 kresek powyżej zera.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: My ruszamy na lokalne drogi i sprawdzamy, jak się na nich jeździ. W Żyrardowie na razie spokojnie. Jedynie coraz więcej samochodów wyjeżdża na skrzyżowanie ulicy 1 Maja z Mileckiego, a także na Limanowskiego do 1 Maja. Również coraz więcej aut pojawia się na węźle w Wiskitkach, co nie powinno nikogo dziwić. Natomiast ruch po autostradzie A2 czy S8 na razie według naszych map płynny i bezproblemowy. W Grodzisku Mazowieckim, tam na pewno o płynności nie ma mowy. Tutaj stan stały skupienia samochodów, można powiedzieć, na generała Okulickiego, na Królewskiego. Stoicie też na 3 Maja, Matejki, Sienkiewicza i na Bałtyckiej. A jeżeli chodzi o Błonie, tutaj stoicie na Targowej do Sochaczewskiej.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.
4: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
5: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie to wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
4: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody od 14. Dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
6: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
4: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
7: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
4: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody, awaryjne hamowanie czy ćwiczenie spłynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego. Sporo dziś chmur i możliwy deszcz w całym kraju. Burze po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach do 12 stopni na północy i północnym zachodzie. Do 17 w centrum, do 26 na południowym wschodzie.

Mamy 7 maja, 127 dzień roku, czas na kalendarium historyczne. Tego dnia w 1763 roku w Wiedniu urodził się książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta, generał, minister wojny i naczelny wódz wojsk księstwa warszawskiego, marszałek Francji. W 1966 roku w Warszawie zmarł Stanisław Jerzy Lec, aforysta, poeta, satyryk. W 1969 roku w Tomaszowie Mazowieckim urodził się Radosław Pazura. Aktor wystąpił m.in. w filmach Szwadron, Operacja Samum, Popiełuszko, Wolność jest w nas, a także w serialu Sfora. W 1980 roku w Stalowej Woli urodził się Maciej Zakościelny. Aktor wystąpił m.in. w filmach Tylko mnie kochaj, Dlaczego nie, Serce na dłoni, a także w serialach Kryminalni i Czas honoru.

0: Słuchamy reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 12:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
3: O wiele łatwiej bez ciebie wstać. Budzę się.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Cechy mistrzów. Podcast o rzemieślnikach i rzemieślniczkach.

0: Dzień dobry, Beata Maria Kwiatkowska, podcast Cechy Mistrzów. Dzisiaj naszym gościem, moim państwa, jest pan Maciej Witaszczyk.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Jest pan prezesem piekarni Witaszczyk.
1: Tak, piekarnia Witaszczyk, spółka z o.o., nasza siedziba mieści się w Mianówku przy ulicy Dworcowej 1.
0: Chciałam panu bardzo serdecznie podziękować za to, że jako właściwie pierwsza, nie chcę powiedzieć podmiot, ale jako pierwszy zgłosił się pan do żyrardowskiego kulinarnego szlaku turystycznego. To był taki mój pomysł, który myślałam, przyznam, że nie wypali, bo napisałam do bardzo wielu i piekarni, i cukierni, i restauracji i odpowiedziały mi na początku dwie. I właśnie pan był pierwszy. I jestem za to bardzo wdzięczna, że w tym pomyśle zobaczył, ja tak to rozumiem, zobaczył pan jakąś wartość. Ja mam nadzieję, że jesteśmy w stanie, to tylko powiem, stworzyć szlak turystyczny, gdzie ludzie będą mogli z jednego miejsca przejść do drugiego i popróbować rzeczy, które może niekoniecznie są bardzo związane z historią żyrardowa, ale gdzie żyrardów, roślinność, która tutaj jest i była, czy historia, były inspiracją do stworzenia tych przepisów. Myślałam sobie, że w tym może być, w tym coś może być. I jak pan się zgłosił, to pomyślałam sobie, no to wspaniale, to znaczy, że warto ten pomysł kontynuować, ale nie chcę tutaj sobie sama kadzić, tylko chciałam zapytać, co było dla pana motywacją, bo rozumiem, że z tego, co widziałam, że państwo już mieliście takie produkty, które nawiązywały w jakiś sposób do historii żyrardowa i do tych rzeczy, które są z żyrardowem kojarzone.
1: Miło mi tak, że mogliśmy tutaj wziąć w tym udział. Dlaczegośmy się zgłosili? To znaczy, ja jestem fanem zawsze lokalnych inicjatyw i tak jak mogę, to je wspieram. Mamy całą ścianę różnych podziękowań, bo jakby staramy się, znaczy uważam, to jest takie moje bardzo silne wewnętrzne przekonanie, będąc w wielu krajach, no też studiując w Niemczech i mając jakby świadomość tego, jak kultury w różnych rejonach świata wyglądają. Lokalny patriotyzm to jest podstawa rozwoju społeczeństwa. W każdym kraju, w każdym miejscu każdy powinien dbać o własny ogródek. I jakby uważam, że lokalna inicjatywa, która wspiera jakby pokazanie na zewnątrz, że my tu jesteśmy, my mamy taką historię, my jakby mamy swoje korzenie, chodźcie, zobaczcie nas, mamy się czym pochwalić. Uważam, że jest to zawsze godne podkreślenia z uwagi na to, że każdy chciałby jakby

0: to należeć do jakiejś wspólnoty i jakby nie dość, że to scala lokalnych tutaj, lokalne osoby mieszkające i jakby nadaje im sens, jakby, że ja jestem stąd, ja nie jestem w Żardowie przez przypadek, tylko jakby Żeradów to jest, znam to miasto, znam tą historię, gdzieś ona we mnie jest, tak? No to taki szlak kulinarny też jest w jakimś stopniu wpisuje się w taką narrację o takim właśnie lokalności tutaj, czy biznesów, czy ludzi, którzy tu mieszkają. I jeżeli taki szlak by powstał, jeżeli powstałaby taka inicjatywa, która by się tutaj przyjęła, którą w jakiś sposób można by było później nawet przy pomocy jakichś środków unijnych, czy też miasta rozpromować. Także słuchajcie, mamy taką inicjatywę. Wiele takich inicjatyw powstaje lokalnych mimo wszystko. One są niewielkie, bo jakby lokalne tutaj gminy nie są duże, ale one powstają. W Milanówku też była taka inicjatywa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Lokalnych i jakby ona się skupia wokół czegoś, wokół jakiejś idei. Do tego ludzie dochodzą, bo ludzie chcą być we wspólnocie, chcą czuć to poczucie wspólnoty. I pierwsza rzecz to jest spajanie, czyli ten cement, który spaja tą lokalną wspólnotę. Druga rzecz to jest jakby pokazanie na zewnątrz, że jesteśmy trochę inni, chodźcie do nas, zobaczcie, co jest u nas. I jakby to też może zainteresować, tak? Bo tu jest jedna inicjatywa, potem może będzie jakaś inna inicjatywa. Gdzieś jakby tutaj też jest lokalna jakaś strefa przemysłowa, która też może jakby ściągnąć. Ktoś gdzieś słyszał o Żyrardowie, tak? Mamy inicjatywę odnośnie szlaku kulinarnego. Mamy te budynki żyrardowskie, tak, które zostały wyremontowane, które pokazują historię, no bo przecież Żyrardów też jest jakąś tam perełką architektoniczną tutaj w okolicy, bo nie ma takiego drugiego Żyrardowa, tak więc można pokazać, że mamy troszeczkę inne miasto niż te miasta obok. Pokażmy to, nie bójmy
1: miasto,
0: się.
1: Miasto, które ma 400 zabytków, to nie każdy o tym wie.
0: Właśnie o tym mówię, tak, dlatego warto jest lokalnie. Każda inicjatywa lokalna, która powoduje, że nie tylko się scalamy wewnętrznie, ale również pokazujemy na zewnątrz, że chodźcie do nas, zobaczcie, co tu jest, to jakby spowoduje, że być może to zainteresowanie będzie też większe. Ten strumień ludzi, którzy szukają czegoś ciekawego, przyjedzie również tutaj zobaczyć. No, musimy się otworzyć, musimy pokazywać. Będzie to najprościej właśnie dzięki takim inicjatywom.
1: Dziękuję serdecznie, bo przepięknie pan o tym opowiedział. Dokładnie o takich rzeczach myślałam. Żyrardów był wielokulturowy i niektóre osoby pochodzą z Żyrardowa, są z nim związane od lat. Ja przyjechałam do Żyrardowa jakieś 7 lat temu i też miło jest się do tej historii przytulić i zobaczyć w niej coś wyjątkowego. Oczywiście bez idealizowania tego miejsca. Dla mnie niesamowite też jest to, że w trakcie tych działań, mam nadzieję, że o nich będzie jeszcze głośniej, ja w każdym razie zrobię wszystko, co tylko mogę, zaczęły pojawiać się takie głosy, przepisy. Nie, ktoś przesłał mi przepis na wodę śledziową. W życiu o czymś takim nie słyszałam. Czegoś takiego się u mnie nie jadło. Nie wiedziałam, co to jest woda śledziowa. Okazało się, jak zapytałam w mediach społecznościowych, czy ludzie znają ten przepis, to się okazuje, że tak. I dużo mężczyzn sobie tę wodę śledziową gotowało. To była zupa po moczeniu śledzi, do której się, ja nie chcę teraz pomylić tego przepisu, można było dodać śmietanę, no niby bardzo prosta rzecz. Ja też myślę, że czasami ta kuchnia była niesłychanie biedna, bo to była kuchnia robotnicza, ta robotnicza wywodziła się jeszcze z chłopskiej kuchni, ale wydaje mi się, że w tym jest też jakaś magia. No ja wszystko romantyzuję, ale wydaje mi się, że ja na pewno spróbuję sobie tej zupy śledziowej, bo jestem ciekawa nawet tego smaku i wiem, że gotuje się ją do tej pory w Żyrardowie, więc to jest dla mnie niesamowite.
0: No właśnie, umówmy się, że wiele osób, które się tu sprowadza, bo też Żyrardów się rozbudowuje, to widać jeżdżąc po Żyrardowie. Wiele osób tak naprawdę przyjeżdża tutaj, bo kupiło mieszkanie. Natomiast dobrze by było, żeby oprócz tego, że tu jakby zamieszkali, żeby też znali sąsiadów, wiedzieli jakby jaka jest tutaj historia i też tak jak mówię, troszkę korzeniami wrośli tutaj, bo w końcu nie kupili tego mieszkania na 5 lat, tylko zakładam, że będą tu dłużej mieszkać i w jakiś sposób być może ta lokalna społeczność też będzie na siebie nawzajem wpływać i budować się, no bo to też dzięki tym ludziom, którzy tutaj będą mieszkać, później to miasto będzie tak, a nie inaczej wyglądać. Będą pamiętać te, a nie inne fakty z historii tego Żyrardowa, tak? No to jest wszystko przekazywane. Jesteśmy w erze cyfrowej, gdzie wszystko jest jakby w internecie, no ale z drugiej strony brzmi bardziej prawdziwie, jeżeli usłyszymy to od jakiejś babci, niż przeczytamy gdzieś tam w wiadomościach pośród tysiąca innych, że coś było w Żyrardowie, tak?
1: Były tak. takie sytuacje, że zachwycił się pan jakimś chlebem i zastanawiał się, jak to zostało osiągnięte?
0: To znaczy tak, ja ostatnio byłem fanem chleba takiego tartim bread. To jest robione przez człowieka, Amerykanina, który w San Francisco nazywa to najlepsza piekarnia na świecie, chociaż trochę bym z tym polemizował. Natomiast on jeździł po Europie i od tych francuskich piekarzy uczył się najlepszego sposobu wyrabiania chleba i wyrobił sobie taki sposób robienia chleba, czego mój dziadek na przykład nie robił, na zasadzie autolizy, czyli jakby pozwalania enzymom w odpowiedni sposób pracować, żeby ten chleb później był długo świeży, to co kiedyś nasze babcie robiły i tego jakby my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale przerzucanie chleba, ciasta do chleba, zostawianie go na jakiś czas, znowu przerzucanie, wzmacnia strukturę miękiszu.
1: A możemy jeszcze w takim razie powiedzieć, co w piekarniach Witaszczyk i w cukierniach i piekarniach Witaszczyk spróbujemy właśnie takiego nawiązującego do żerartopa.
0: To oczywiście mamy takie ciastka lenki, to żeśmy właśnie je nazwali z tytułu tego, że jest z siemieniem lnianym. Ja w ogóle uwielbiam siemię lniane, to jest bardzo fajny produkt do jedzenia. To pewnie dietetycy się na ten temat wypowiedzą. Ma mnóstwo fajnych mikroskładników, dobrych dla człowieka i jakby jest dobrym źródłem tłuszczy i błonnika pokarmowego. I używamy tego do różnych chlebów i właśnie do różnych produktów, bo jednym z takich podstawowych produktów, do którego używamy, to jest chleb siemitek i również to właśnie lenki, ciastka lenki, tak? Czyli lenki od ziarenek lnu, które się w nim znajdują. No, staramy się ten len przemycić w wielu produktach, bo jest naprawdę dobry. Ten chleb siemitek jest też jednym z naszych flagowych produktów. Sama nazwa została, też to ciekawa historia, wyłoniona w głosowaniu, gdzie był konkurs, w którym wzięli udział nasi klienci wówczas od Pruszkowa do Żyrardowa i wygrała osoba, która właśnie wymyśliła tę nazwę siemitek. Tam była niezależna komisja złożona z kilku osób i właśnie ta nazwa nam najbardziej przypadła do gustu właśnie, bo to siemię lniane się w nim bardzo wyróżnia. No jest bardzo smaczny, także ja sam osobiście też bardzo lubię ten chleb. On jest na zakwasie. Mąka żytnia pszenna, właśnie siemię lniane, słonecznik, ma taki dosyć wilgotny miękisz i jest chlebem troszeczkę cięższym. Ja wolę w ogóle cięższe chleby. Też chciałem przemycić tu jedną informację, że bardzo dużo ludzi na przykład chce jak najświeższe chleby, podczas gdy dietetycy i również ludzie, którzy się znają na chlebie, nawet kiedyś do mnie podszedł jeden z klientów i powiedział: proszę pana, ja to uwielbiam pana razowy chleb, ale ja go jem dopiero następnego dnia. Mhm. I to jest prawda, dlatego że im dłużej chleb leży, znaczy nie mówimy o kamieniach, ale jeżeli on trochę poleży, to w tym momencie ta skrobia, która w nim jest, ona jest na tyle dojrzała, że ona się staje dla nas, jakby nie możemy jej strawić i to jest bardzo dobra pożywka dla bakterii jelitowych, więc on jest po prostu zdrowszy. Człowiek, który zje taki chleb, też jest dłużej syty, nie musi później jeść za chwilę, bo to jest jakby skrobia, która jest dłużej przetrzymywana w naszych jelitach, tak? Jest dobrą pożywką dla bakterii. No, ja uważam, że ja się też dobrze czuję po tym chlebie i też uważam, że jedzenie chleba następnego dnia jest bardzo dobrym pomysłem.
1: A czy sam pan robi chleb?
0: No nie mam już na to czasu, a poza tym głowa też musi czasami odpocząć, więc jakby ja właściwie w głowie mam cały czas chleb, bo muszę się zastanawiać, co zmieniać, co jakby jak rozwiązywać różne problemy z chlebem, więc zakładam, że już sam chleba nie robię, aczkolwiek gdybym nie miał piekarni, to myślę, żebym od czasu do czasu myślał o tym, żeby zrobić coś własnego takiego na zasadzie, chociażby ten tartim bread, on mi bardzo smakuje i też jakby go polecam bardzo, bo też jest fajny, tak jak żeśmy rozmawiali z tymi dodatkami, bardzo, bardzo taki pożywny. Jeżeli ktoś ma takie hobby, żeby robić chleb, to jest fajne hobby, tylko że też bardzo czasochłonne, tak? No, to nie jest jakaś wysyłanie rakiet w kosmos, robienie chleba, ale z drugiej strony wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga też poświęcenia trochę uwagi. W związku z tym cieszę się, że możemy przejąć ten obowiązek na siebie.
1: To zapraszamy w takim razie wszystkich Państwa, nasze słuchaczki i słuchaczy do piekarni i cukierni. Witaszczyk.
0: Tak, zapraszam.
1: Siemitek.
0: Tak, siemitek. Tak, siemitek. Dla mnie też ten razowy to jest też receptura mojego dziadka. która też nie została zmieniona. Tak naprawdę no, ja się śmieję, że jak ktoś chce zjeść to, co jeli jego dziadkowie, no to jak przyjdzie do nas w piekarni, kupi sobie chleb razowy, to jest taki razowy, jak kiedyś jedli ludzie. Natomiast oczywiście jest inna mąka w tej chwili, tak? No, nad tym nie mam kontroli, bo to jest jakby mąka, która jest w zależności od ziarna, tak? które jest zasiane, to nad tym nie mam kontroli, ale receptura, mieszanie i kwas jest cały czas ten sam.
1: To zapraszamy w takim razie, a jeszcze powie Pan na zakończenie, gdzie znajdziemy piekarnię i cukiernię?
0: Tak, no jeżeli chodzi o Żyrardów, no to mamy sklep na ulicy Wittenberga 2F, to jest niedaleko Domu Kultury, to jest taki oddzielny sklepik. No, mamy jeszcze sklep na stacji w Międzyborowie, w Jaktorowie, w centrum, w Grodzisku Mazowieckiej na ulicy Sadowej, w Milanówku, w Brynowie, przy Straży Pożarnej, w Otrębusach, przy WKD stacji, chyba nic nie pominęłem. Na stronie naszej na pewno są lokalizacje.
1: Zapraszamy serdecznie i bardzo dziękuję Panu za odwiedziny w radiu.
0: Dziękuję również.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Dziękuję serdecznie za uwagę i za wspólnie spędzony czas. Jeśli znasz osoby, które warto zaprosić do audycji, albo chcesz zostać sponsorem audycji lub nawiązać współpracę, napisz do mnie na adres lubie@dobreremiosło.pl. Znajdziesz mnie także na Facebooku i Instagramie. Wyszukaj po prostu Beata Maria Kwiatkowska. Słyszymy się ponownie za tydzień, w środę o godzinie 17:15. Do usłyszenia.
3: Słuchamy reklamy.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
3: Po reklamie słuchamy Famy.

mamy dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Światowy Dzień Hasła. Mówiłem wam kiedyś, że Foxtrot to najtrudniejszy spacer świata, bo Harry Fox tak namieszał w krokach, ale wiecie, co jest jeszcze trudniejsze? Wymyślenie hasła, które ma 12 znaków, jedną dużą literę, cyfrę, znak specjalny i którego nie zapomnisz po 5 minutach. Ja dziś w Radiu Fama stawiam na takie proste jedno hasło. Dobra muzyka. Wchodzi bez logowania. Sprawdźcie sami.

0: Zbadaj piersi w Mammobusie. Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. W tym serwisie również rusza Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Tylko jedna na trzy Polki korzysta z profilaktycznej mammografii. Badania, które pozwala wykryć nawet najmniejsze zmiany w piersiach. Tymczasem już 12 maja taka możliwość pojawi się w Żyrardowie. Mammobus stanie przy Kauflandzie przy ulicy Skrowaczewskiego. Na miejscu będzie można wykonać bezpłatne badanie finansowane przez NFZ przeznaczone dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bez skierowania. Wystarczy tylko wcześniej się zarejestrować i przyjść na umówioną godzinę. Samo badanie trwa zaledwie kilka minut, a jego znaczenie jest kluczowe. Regularna mammografia znacząco zwiększa szanse na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. To prosta okazja, by zadbać o zdrowie bez konieczności wyjazdu z miasta. Zapisy na stronie rejestracja.mojamammografia.pl. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być to osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Biblioteka Pedagogiczna w Żyrardowie rozpoczęła Ogólnopolski Tydzień Bibliotek od warsztatów pod hasłem Złota Rybka i nie tylko. W ramach spotkania odwrócono znane przysłowie i okazało się, że dzieci i ryby głos mają. Dodatkowo odbyła się dyskusja na temat motywu ryby w literaturze, sztuce i filmie. O tym, co jeszcze przygotowano na 23 Tydzień Bibliotek, mówi Marta Sydry, kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie.
3: Kolejną propozycją są zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych. Odbędą się one 8 maja w godzinach od 10 do 12 pod tytułem Jak działa biblioteka. Z kolei 13 maja o godzinie 11 zapraszamy na warsztaty stacjonarne, które poprowadzi Agata Łankowska, nauczyciel w zespole szkół nr 3 w Iskitkach. Tytuł warsztatów: Celebracja i edukacja, gra zadaniowa zamiast akademii. Jest to propozycja dla nauczycieli, którzy szukają nowych i świeżych pomysłów na szkolne uroczystości. Prowadząca pokaże, jak wykorzystać gry zadaniowe, by zamienić sztywne, poważne apele w świetną i angażującą młodzież zabawę. Dzień później, 14 maja, w naszej bibliotece zrobi się naprawdę nietypowo. Na uczniów klas piątych czekają zajęcia pod intrygującym tytułem Biblioteka Szaleńca. Kurioza wydawnicze. Pokażemy młodzieży, że książka nie zawsze wygląda tradycyjnie. Będziemy odkrywać literackie dziwadła i nietypowe formy wydawnicze, udowadniając, że biblioteka to miejsce pełne fascynujących tajemnic i opowieści.
0: Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek będzie finał 4. edycji konkursu Zaczytany Nauczyciel w Bibliotece Pedagogicznej. Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych biblioteki.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 20 stopni Celsjusza, powieje z prędkością do 22 km na godzinę z północnego wschodu. Miejscami możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, wieczorem od 13 do 16 stopni. W nocy temperatura minimalna to 10 stopni Celsjusza.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
1: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
2: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
1: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
3: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
4: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
2: Był strach?
4: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
2: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
4: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
0: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
5: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
6: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
0: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu. Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w niemal całym kraju, a po południu burza na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
7: Radio Fama 104.1 FM.
8: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
9: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
10: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: To Radio Fama, program Niesłychanie Pogodne Granie. To tutaj usłyszycie same najlepsze hity. Słyszymy się do godziny 14:00.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Co słychać w powiecie żyrardowskim? O tym opowie nam dzisiaj nasz gość, pani Ewa Springer-Kakiet, wicestarosta powiatu żyrardowskiego. Dzień dobry.
2: Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie i panią redaktor, dzień dobry.
1: Pani Ewo, myślę, że jeżeli z panią rozmawiamy, to są takie dwie możliwości. Będziemy rozmawiać o szpitalu albo o edukacji. Dzisiaj postawimy na edukację. A to w związku z tym, że udało wam się nawiązać współpracę, no właśnie, z kim, na jaki temat. Bardzo ciekawy ten temat jest, muszę powiedzieć. Widać, że no, wszystko to idzie w kierunku jakby poszerzenia możliwości uczniów, ale w ogóle chyba całych placówek szkolnych, prawda?
2: Zacznę od takiego troszeczkę szerszego spojrzenia, bo myślę sobie, że praca w samorządzie to jak sztuka wielowątkowa, że nigdy nie wiemy, w którym akcie zagramy za 5 minut i nigdy nie wiemy, kto będzie głównym bohaterem kolejnego aktu i my tak się przemieszczamy od jednego do drugiego. A druga taka konstatacja to jest to, że wszyscy jesteśmy tu na określony czas, ale pracujemy na to, żeby pamiętać o wczoraj, budować dzisiaj i przygotowywać jutro. I to jutro przychodzi do nas coraz szybciej i dlatego ta inicjatywa, którą rozpoczęliśmy prawie pół roku temu, to była inicjatywa spojrzenia szerszego na to, co właściwie stanie się, kiedy powstanie CEPEK, bo my już się powoli przyzwyczajamy do tego, że więcej i więcej się dzieje i działki są kupowane i

0: Drogi są na początku budowania, ale jeszcze nie doszło do nas, jaki to będzie impact i jaki to będzie impact na rynek pracy. A rynek pracy to rynek ludzi młodych w tym przypadku, dlatego że to będą wysoko wyspecjalizowane zawody, to będą zawody techniczne. To będzie coś, co my troszeczkę zaprzepaściliśmy. My zostawiliśmy w tyle zawody techniczne i musimy bardzo szybko nadrobić, żeby to wszystko działało tak, jak powinno. Będziemy otwierali punkt paszportowy, jedna przyszłość dla młodych, bo będą mogli wyjeżdżać, i będziemy wpisywali deklarację 5 powiatów z CPK-iem, czyli druga przyszłość dla młodych, bo żeby wyjechać, trzeba mieć za co. I tam będą mogli zarabiać większe pieniądze, niż mogą zarabiać w tradycyjnych zawodach. Ja się bardzo cieszę, dlatego że to jest szersze spojrzenie i takie potrzeby, które my zidentyfikowaliśmy, to są potrzeby przede wszystkim skoordynowanej bazy na temat tego, czego uczą nasze szkoły, zarówno w powiatach bezpośrednio okalających CPK, czyli w tych 5 powiatach, powiat nasz, Grodziski, Pruszkowski, Warszawski Zachodni i Sochaczewski. I tutaj możemy stworzyć swój własny system wymiany informacji, a ponieważ mamy w tej chwili coraz prężniej rozwijające się ŻPA, czyli żyrardowskie przewozy, i przypomnę, że nasi uczniowie mogą już korzystać z biletów miesięcznych tam na całym obszarze, na którym jeździmy, to za 2 czy 3 lata do każdej szkoły praktycznie na obszarze tych 5 powiatów jakie będą mogły dojechać na miesięcznym. Będą mogły uczyć się w szkole w Sochaczewie, w Grodzisku, w Pruszkowie, wszędzie tam, gdzie będziemy uczyli zawodów, które ich interesują. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my we współpracy z CPK-iem będziemy mieli informacje na bieżąco, jakie nowoczesne firmy sprowadzają się w okolice CPK-u, kogo będą potrzebowali, czego powinniśmy uczyć. I trzecia rzecz, która z tego wynika, czego już mamy początki, bo właśnie w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji programu Edukacja w programie społeczno-gospodarczym CPK-u, gdzie powiaty nasze, te, które uczą zawodów najbardziej potrzebnych w CPK-u na już, na teraz, na jutro, dostają określoną kwotę pieniędzy na doposażenie nowoczesnych pracowni, na co zwracamy szczególną uwagę. W powiecie żyrardowskim będzie to mechatronik, elektryk, logistyk i obsługa portów i terminali. I z czego się cieszymy, to jest to, że będziemy mogli wyposażyć nasze szkoły w nowoczesne stanowiska egzaminu państwowego w określonym zawodzie. Czyli nie trzeba będzie czekać do otrzymania matury czy zakończenia branżówki, żeby zdać egzamin, tylko będzie się można do tego przygotowywać na bieżąco, wielokrotnie, oswoić temat, żeby... Ja myślę, że gdyby maturę zdawało się co roku, nie byłaby straszna, bo już by ją człowiek oswoił. I tutaj właśnie patrzę na to, że kiedy dzieciaki będą miały, przepraszam was młodzież za dzieciaki, że kiedy młodzież będzie miała możliwość ćwiczenia tych egzaminów, a te wymogi też się zmieniają, to będzie to dużo łatwiejszy element do oswojenia. A już 19 maja CPK organizuje konferencję właśnie o nowoczesnych zawodach. Będzie to konferencja nie tylko dla tych 5 powiatów, ale to też nowość, bo CPK zaprasza nauczycieli ze szkół, które będą wspomagali tą nową edycję programu. Czyli nauczyciele też będą mogli jak gdyby doskonalić swoje kompetencje, będą mogli wyglądać na świat trochę szerzej. Ja osobiście się bardzo z tego cieszę. Myślę, że to będzie duża zmiana. My zresztą już tę zmianę tutaj trochę wprowadzaliśmy, bo to jest drugi rok, kiedy zorganizowaliśmy spotkanie z rodzicami. My wiemy, że rodzic bardzo wiele znaczy w wyborze szkoły dla dziecka. Z trochę może innych powodów, bo rodzic chce, żeby było blisko, żeby było bezpiecznie, żeby wszystkich znać, a dzieci chcą przygody, chcą wyjechać, chcą od tego domu troszkę odpocząć, więc to różnie bywa, ale tak jak patrzyłam, to liczba osób, które przyszły na spotkanie, przekroczyła 2 razy tę liczbę, która była w zeszłym roku, więc rodzice widzą potrzebę tego, chcą pytać, chcą wiedzieć. W zeszłym roku my przygotowaliśmy, nasz Wydział Promocji wspólnie z Wydziałem Edukacji przygotował filmy o każdej szkole. W tym roku rzuciliśmy szkołom wyzwanie i powiedzieliśmy do uczniów, żeby oni przygotowali swoje filmy. I zdumiewające było, bo zrobiliśmy dla nich kolaudację. To trudne słowo, ale kolaudacja używana jest wśród filmowców do pierwszej prapremiery filmu, żeby jeszcze zobaczyć, co można zmienić, jak publiczność zareaguje. Nie uwierzyłaby pani redaktor, jak to pobudziło konkurencyjność. Oni się nie interesowali tym, jak ich film wypadł, tylko jak, na ile ich film wypadł lepiej od filmu przeciwnika. I kiedy już się spotkaliśmy z rodzicami, to oni dokonali już retuszu w swoich filmach i bardzo dumnie te filmy zaprezentowali. I to było niesłychanie sympatyczne, bo oni pokazali szkołę nie tylko od strony tego, jak pięknie się uczymy, tylko od tego, jakim środowiskiem jest szkoła, że szkoła to relacje, że szkoła to uczenie się nowego, to nawiązywanie przyjaźni, to pierwszy chłopak, to pierwsza dziewczyna. To są te wszystkie rzeczy, o których my na co dzień zapominamy, więc to była super, super przygoda i ja myślę, że w przyszłym roku będziemy to kontynuowali, ale już kończąc, powiem tylko, że nawiązując do tego, że to wielowątkowa sztuka, bo musimy też pamiętać, że nie tylko szkoły, ale powiat żyrardowski jest powiatem, prawie tak jak wszystkie powiaty, powiatem starzejącym się. Mamy coraz więcej osób, które przekroczyły 60 rok życia. Osób, które i tutaj też wspaniała informacja, bo jedna z organizacji pozarządowych, która zajmuje się właśnie ofiarowaniem programów dla osób starszych, też została dofinansowanie w naszym projekcie i mówiła o tym, jak bardzo cieszą się ludzie, którzy mają teraz 60+ i są na emeryturze i ta emerytura nie musi być nudna. Ta emerytura jest ekscytująca. Oni jeżdżą, mają kółka zainteresowań, konkursy, tańce i oni po prostu po raz pierwszy widzę dorosłe osoby, dojrzałe. Ja pamiętam, że kiedy moja babcia miała 60 lat, to już była bardzo starsza, stateczna pani, której nie wypadało się barwnie ubierać, chodzić na jakieś przyjęcia, Boże broń, wyjeżdżać na jakieś niesamowite eskapady. A tu teraz przychodzą panie, które mają po 60, po 70, swojego wieku nie będę wymieniała, i wszyscy ciągle patrzą, że jeszcze jest jutro i pojutrze i za rok i dużo rzeczy do zrobienia. No i my też staramy się wszystkim pomagać, bo ostatnią naszą rzeczą, z której jesteśmy dumni w tej minionym bardzo niedawno okresie, to było to, że dla tych trochę mniej uszczęśliwionych życiem i samodzielnością udało się pozyskać nam za pomocą PFRON-u i tu PFRON-owi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. 3 nowiusieńkie wany dla naszych 3 DPS-ów, które właśnie są w procesie oklejania kolorowego, bo to życie ma być kolorowe. Ma być kolorowe i od wewnątrz i na zewnątrz i wszystkie 3 DPS-y dostały nówki sztuki, Fordy 10-miejscowe z platformą do wjeżdżania wózkiem, czyli absolutnie dopasowane dla osób z niepełnosprawnością. I kończąc, myślę, że to strasznie barwna jest sztuka, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy, ale jednocześnie teraz otworzyło się bardzo dużo możliwości szukania źródeł finansowania. I nawet czasami sami sobie nie zdajemy sprawy, ile naszego czasu upływa na ciągłym poszukiwaniu i robieniu montażu finansowego, żeby jeszcze i to, i jeszcze to, i jeszcze tamto. I ktoś wpada i mówi, ale słuchajcie, jeszcze wczoraj uruchomili ten program, więc to nie jest życie nudne, życie samorządowca.
1: Pani starosto, ale ja pani jeszcze nie puszczę, bo skoro powiedziałam na początku, jeżeli z panią rozmawiamy, to szpital też powinien się pojawić w naszej audycji. No i chciałam zapytać po prostu, co tam słychać w szpitalu?
0: W szpitalu, dzieje się tak, jak wszędzie się dzieje. Zacznę od takich rzeczy dotykalnych, czyli mamy już w tej chwili 3 nowe windy w naszym szpitalu. Jest dobudowana część budynku B, czyli tam, gdzie jest chirurgia interna i położnictwo. Nie zamykamy zamykamy i nie likwidujemy położnictwa dla wszystkich zainteresowanych. To w ogóle nie był temat, który my wywołaliśmy, ale dla upewnienia informuję, że nie, nie, nie. I idąc dalej, mamy nową właśnie windę, która chodzi tutaj od strony głównej ulicy Szpitalnej. Nowoczesna winda, która, jak ja się śmieję, można z nią sobie pogadać. Ona mówi: dzień dobry, proszę wsiadać, proszę wysiadać, te rzeczy. Więc nudno nie jest. Jest nowa winda w budynku, gdzie mieści się neurologia. Tam była stara winda, dość niebezpieczna. Mamy już też nówkę sztukę. I jest nowa winda niespodzianka w czerwonym budynku. Jestem przekonana, że gdyby za czasów Dietricha były windy, to ta winda by tam już była, więc myślę, że Dietrich patrzy z góry, mówi: yeah! Jest winda. No więc tam jest winda, która chodzi od piwnicy, od rehabilitacji aż do samego szczytu, gdzie planujemy w niedalekiej przyszłości przenieść administrację, bo wyremontowaliśmy całą główną klatkę schodową budynku czerwonego do ostatniego piętra. To już zostało tylko poddasze do remontu. No i oczywiście 19 czerwca otwieramy Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. My jesteśmy z tego niesłychanie dumni, dlatego że będziemy jednym z 17 ośrodków w tym kraju powiatowych, które oferują badania kliniczne. Ja wiem, że to dla większości osób brzmi trochę jak bajka o żelaznym wilku, co to są te badania, ale to są badania różne, bo badamy na skuteczność leku, badamy nowe choroby, badamy choroby rzadkie, badamy choroby onkologiczne. Uczestniczyć będziemy w badaniach nie tylko krajowych, ale międzynarodowych. Będziemy podłączeni dzięki maszynie do sekwencjonowania genów. Będziemy mogli korzystać ze światowych i europejskich baz danych, co jest bardzo istotne, zwłaszcza w chorobach onkologicznych. Bo co ciekawe, nie tylko można sprawdzić, czy na ten gen możemy zachorować na raka, możemy sprawdzić na określoną chorobę onkologiczną, gdzie są skuteczne terapie, ale jednocześnie jest osobna jak gdyby nagroda, punktacja, że jeżeli odkryjemy jakiś rzadki, niespotykany gen choroby onkologicznej, to wtedy cały świat, który nad tym pracuje, będzie go badał i być może przyczynimy się do stworzenia nowej onkologicznej terapii. No i oczywiście normalne rzeczy się dzieją dookoła, bo cały czas pozyskujemy pieniądze. Są kolejne pieniądze obrabiane, że tak powiem, na trzeci etap rewitalizacji, czyli znów zieleń. Marzymy o tym, żeby była tężnia, żeby wrócił ogród, no i rozkopany wielki plac budowy, bo ciągnęliśmy nowe kable, cała elektryka, cała niskoprądówka jest zrobiona od początku. Przekopany był cały szpital od początku do końca, bo musieliśmy te kable przeciągnąć wszędzie. Nie ma komina i szukamy pieniędzy na to, żeby tam wreszcie postawić tę nową część serca szpitala, czyli nowe bloki operacyjne. Ale dajcie Państwo za nas kciuki, dobrze?
1: Audycja Co słychać w powiecie żyrardowskim, tym razem o oświacie i o naszym szpitalu, opowiadała nam pani Ewa Springer-Kakiet, wicestarosta powiatu żyrardowskiego. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję. Idźcie Państwo wyrobić paszporty do naszego nowego punktu paszportowego. Miejcie wspaniałe wakacje, zwłaszcza młodzieży. Trzymam za Was kciuki na matury. Pamiętajcie, jedna rada. Kiedy Wam się będzie wydawało, że nic nie pamiętacie, że na pewno tego nie wiecie, to pamiętajcie o tym, że ludzki mózg jest jak twardy dysk. Raz wprowadzona informacja nigdy z niego nie znika. Pomyślcie wtedy o czymś innym, o wakacjach, o dobrym placku z malinami, o lodach, o czymś, co pozwoli waszemu mózgowi odpocząć. Bo im bardziej będziecie dogniatali ten mózg, żeby wam się przypomniało, tym bardziej będzie oporny. Jeżeli pozwolicie mózgowi złapać trochę oddechu, pomyślcie, nie wiem, o tak zwanych niebieskich migdałach. Dajcie odpocząć i wtedy wróci do Was to, co jest schowane głęboko w Waszym mózgu, bo pamiętajcie, co powiedziała Saint-Exupéry. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
2: Słuchamy reklamy.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie słuchamy Famy.

0: rusza nabór na mieszkania przy Chopina w Żyrardowie. Wokół drewna nowy konkurs na Mazowszu. Na koniec prezydent Żyrardowa zachęca do składania inicjatyw lokalnych.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla osób szukających mieszkania. Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna nabór na najem lokali w nowym budynku przy ulicy Chopina 15. Wnioski można składać do 29 maja. O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria dochodowe i nie posiadające prawa do innego lokalu w tej samej miejscowości. Nabór dotyczy lokali wybudowanych między innymi przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i Funduszu Dopłat. Wysokość partycypacji zależy od metrażu i wynosi od około 49 do ponad 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać w siedzibie TBS przy ulicy 11 listopada lub przesłać pocztą. Liczy się jednak termin wpływu do końca naboru. Szczegóły oraz formularze dostępne są na stronie internetowej spółki. Samorząd Mazowsza ogłasza pierwszą edycję konkursu Wokół Drewna. Inicjatywa ma promować i chronić architekturę drewnianą, która przez lata była ważnym elementem krajobrazu regionu. To także forma docenienia osób, które dbają o takie obiekty i zachowują je dla kolejnych pokoleń, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa.
2: Wokół drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
0: Szczegóły i formularz dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego mazowia.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Prezydent Żyrardowa ma ważną informację dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie i mieć wpływ na swoje otoczenie. Chodzi o inicjatywy lokalne, program, w ramach którego można zgłaszać własne pomysły i realizować je przy wsparciu miasta. Termin składania wniosków upływa już 10 maja, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Szanowni Państwo, od kilku lat w naszym mieście funkcjonuje taki program pod nazwą Inicjatywy Lokalne. Na przestrzeni tych kilku lat zostało zrealizowanych w tej chwili około 100 projektów za łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. Większość realizowanych zadań dotyczyła budowy oświetlenia ulicznego, ale również powstawały lub zostały rozbudowane place zabaw, siłownie plenerowe, remontowano chodniki, czy też modernizowano tereny rekreacyjno-sportowe. Ja tylko przypomnę, że w tym programie można otrzymać dofinansowanie na taki własny pomysł, autorski czasami pomysł, który dotyczy być może niewielkiej przestrzeni, bo głównie chodzi o tę przestrzeń naszą, która nas otacza w miejscu chociażby zamieszkania, a więc nie są to ogromne, wielomilionowe projekty, ale bardzo ważne, tak, w takim codziennym życiu właśnie mieszkańców Żyrardowa. Wysokość dofinansowania to jest 85% dla takiego pomysłu, natomiast pozostałą część, czyli 15%, możemy uzupełnić na 3 sposoby. Może to być praca społeczna związana z realizacją takiego pomysłu, może to być nakład rzeczowy, chociażby w postaci projektu na taki pomysł, ale również taka droga chyba najprostsza, to może być wkład pieniężny. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych nie może przekroczyć w tym przypadku 25 tysięcy złotych. Co należy zrobić, aby taką lokalną inicjatywę zgłosić? Przede wszystkim mieć dobry pomysł. To jest podstawa. Zebrać co najmniej 25 podpisów, które ten pomysł popierają, mówię tutaj o mieszkańcach miasta, i uzupełnić wkład własny, tak jak już mówiłem, to jest 15% całości kosztów. No i złożyć wniosek na ten temat tutaj u nas w Urzędzie Miasta i właśnie, co jest w tej chwili najważniejsze, 10 maja upływa termin na składanie tych wniosków, więc gorąco zachęcam. Zostało jeszcze kilka dni, aby ten pomysł znaleźć, przygotować wniosek, zebrać te podpisy. To nie są rzeczy skomplikowane i wniosek złożyć. Gorąco Państwa zachęcam. Przykładów w mieście jest już ponad setka realizacji tego rodzaju pomysłów i przyznaję, że te nasze inicjatywy lokalne nadal cieszą się zainteresowaniem i popularnością. Przypomnę, 10 maja upływa termin składania tego rodzaju wniosków. Szanowni Państwo, bierzmy sprawę w swoje ręce. Nawet jeśli nie są to, tak jak już miałem okazję powiedzieć, wielomilionowe inwestycje. Pozdrawiam.
0: Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Na niebie dzisiaj sporo chmur, temperatura maksymalna to 20 stopni Celsjusza. Miejscami możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, także warto w zasięgu ręki mieć parasol. Powieje z prędkością do 22 km na godzinę z północnego wschodu. Wieczorem od 13 do 16 stopni, w nocy temperatura minimalna to 10 stopni Celsjusza. W piątek maksymalnie 18, kresek powyżej zera.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
0: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
3: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
0: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiedztwa. Budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
0: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
5: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
0: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem. Niemal wszędzie przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Po południu na południowym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
6: Radio Fama 104,1 FM.

Przed nami kolejna godzina programu Niesłychanie Pogodne Granie. Słyszymy się do godziny 14, a już teraz powracamy do najlepszej muzyki.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarię. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, okleinowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

Mam informację prosto z Włoch. Pod koniec tego roku Włochy wyprzedzą Grecję i staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. I powiem wam, że Włosi najwyraźniej uznali, że skoro mają najlepszą pizzę i najlepszą kawę na świecie, to dług też musi robić wrażenie.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Zaczynamy od Sochaczewa. Tutaj wzmożony ruch na Alei 600-lecia, również na Warszawskiej oraz na Gawłowskiej i na Płockiej. Przypominamy również o trwających pracach drogowych na ulicy Głowackiego. Ruszamy na wschód do Błonia i stajemy w korku na ulicy Sochaczewskiej oraz na Targowej, a także na Modlińskiej i na Lesznowskiej. Również jadąc ulicą Poniatowskiego do ulicy Powstańców, skręcając w lewo, też będziecie musieli zdjąć nogę z gazu. Na południe od Błonia w Grodzisku Mazowieckim standardowo korki w centrum na generała Okulickiego, na Królewskiej oraz na Sienkiewicza, Bałtyckiej czy Żyrardowskiej. W Milanówku bez większych utrudnień, podobnie w Brwinowie, a jeżeli chodzi o Żyrardów, tutaj wzmaga się ruch na ulicy 1 Maja i Mireckiego. Również z tego, co pokazują nasze mapy, sporo samochodów na ulicy Skrowaczewskiego.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: PGE prowadzi wycinkę przy liniach energetycznych. Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Na koniec dowiemy się, co przygotowała Mszczonowska Biblioteka na najbliższy tydzień.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. PGE Dystrybucja przypomina o trwających pracach związanych z wycinką drzew i gałęzi w pobliżu linii energetycznych. To działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw prądu. Spółka apeluje do mieszkańców o współpracę i umożliwienie dostępu do terenów, przez które przebiegają linie. Prace prowadzone są cyklicznie i obejmują usuwanie roślinności zagrażającej infrastrukturze energetycznej. Jak podkreśla operator, zgoda właścicieli działek na wejście ekip technicznych jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia tych działań i uniknięcia awarii. Szczegółowe informacje dostępne są u operatora sieci oraz na stronie internetowej spółki. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: W dniach od 8 do 15 maja obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka – otwierasz, odkrywasz. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie przygotowała specjalne wydarzenia, mówi Joanna Szeliga z Mszczonowskiej Biblioteki.
3: Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Tydzień Bibliotek pod hasłem Odkrywasz, otwierasz, który odbędzie się w naszej bibliotece już 8 do 15 maja. Przygotowałyśmy w tym roku całą masę atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych. Zaczynamy już 8 maja o godzinie 17 warsztatami Lego dla najmłodszych. 9 maja mamy animację dla najmłodszych o godzinie 11. Następnie 11 maja o godzinie 17 warsztaty dla młodzieży i dorosłych z malowania ilustracji książkowych na szkle. A zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek będzie spotkanie autorskie, które odbędzie się w naszej bibliotece już 13 maja o godzinie 17. Gościć u nas będzie Borys Tynka, który jest członkiem Stowarzyszenia Przewodników Ukraińskich, a rozmawiać będziemy o Czarnobylu, gdyż w tym roku mamy okrągłą 40. rocznicę wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Serdecznie zapraszamy wszystkich, tych najmłodszych, młodzież oraz dorosłych, do uczestniczenia w naszych wydarzeniach.
0: Szczegóły na stronie biblioteka.mszczonów.pl.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne. Ja się

No i niesłychanie pogodne granie dobiega końca. Wielkie dzięki za te 4 muzyczne godziny. Kuba Solarz przy mikrofonie. Słyszymy się jutro o 10, a już teraz od godziny 14 program w dobrym tonie, także bądźcie z Radiem Fama. Dobrej reszty dnia, do usłyszenia, cześć!

0: za ile jutro zatankujemy. Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia, gdzie zagrzmi. Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
1: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
0: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na Lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką, czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
0: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem, czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie salankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
0: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
3: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
0: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli. Na niebie dominują dziś chmury, z których przelotnie popada deszcz, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
4: Radio Fama 104.1 FM.
5: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
6: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
4: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Czwartkowe popołudniowe spotkanie z Radiem Fama w dobrym tonie. Oczywiście do 18 rozpoczynamy. Za nami dzisiejszy hit dnia. Na drogę mi Daria Marks. Jeszcze raz po 16 na pewno się pojawi, tak więc bądźcie czujni. W kalendarzu czwartek, 7 dzień maja, 127 dzień tego roku, który potrwa dokładnie 15 godzin i 17 minut. Dziś imieniny u Gustawy, Ludmiły, Sawy, Domiceli, Gizeli, Benedykta, Flawii i Ludomiły. Sporo tych świętujących, a przecież pamiętamy także o wszystkich tych, którzy także dziś na przykład świętują swoje urodzinki, bądź też inne jubileusze. Aneta Polity, dzień dobry, witam bardzo gorąco i oczywiście zapraszam, bądźcie z nami na dobrej fali Radia Fama do 18 w dobrym tonie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 12:15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Barbara Chlewicka, za nami kwiecień, a kwiecień to taki specjalny miesiąc, w którym bardzo dużo mówimy o osobach w spektrum autyzmu i właśnie na ten temat będziemy rozmawiać dzisiaj właśnie z Renatą Chojecką i Moniką Kustosz ze Stowarzyszenia Niezwykli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: My w kwietniu rozmawialiśmy już z psychologiem, rozmawialiśmy w placówce, która opiekuje się dziećmi ze spektrum autyzmu. Rozmawialiśmy z osobami, które są w jakimś stopniu decydentami, jeśli chodzi o kwestie związane z autyzmem, ale jeszcze mam takie poczucie, że trzeba porozmawiać z rodzicami. Renatko, ty jesteś u nas już nie pierwszy raz. Mama chłopca z autyzmem.
2: Tak, 23-letniego. Witam cię, Basiu, serdecznie. Rzeczywiście nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Mam nadzieję.
1: Przypomnijmy, pamiętasz, kiedy poznałyśmy się po raz pierwszy, to organizowałyście taki festiwal?
2: Gramy dla autyzmu i to był taki raz w roku, taka impreza dość duża. Zresztą, Basiu, też brałeś w tym udział, też nas wspierałaś. Organizowaliśmy wtedy koncerty, kiermasze, różne tego typu rzeczy, żeby dofinansować placówkę oświatową tutaj u nas w Żardowie, żeby tym naszym dzieciakom było po prostu lepiej w tej placówce.
1: To było już ładnych parę lat temu i teraz tak sobie myślę, powiedz z perspektywy czasu, czy coś pozytywnego możesz powiedzieć o tym, co dzieje się w Polsce w tej kwestii?
2: Powiem tak, Piotrek ma w tej chwili 23 lata, my w tym roku kończymy szkołę, mój syn kończy szkołę i wpadamy w tak zwaną czarną dziurę, ponieważ opieka systemowa dla nisko funkcjonujących, a takim jest Piotrek właśnie, no w naszym kraju nie istnieje najzwyczajniej w świecie. Są ośrodki oczywiście jak Novum, tutaj nasze żardowskie, jak skrzydła pani Litewnickiej, natomiast to są ośrodki, które nie zapewnią opieki jeden na jeden, a niestety takiej Piotrek wymaga. I tu zaczynają się u nas schody, ponieważ ja wiem, że ja od końca czerwca zostaję z nim sama w domu i nie mam na dzień dzisiejszy żadnych innych perspektyw, chociaż szukam, dzwonię po różnych ośrodkach, DPS-ach, które zajmują się Brwinów, Milanówek między innymi. Natomiast to są tak oblegane ośrodki, że bardzo ciężko się tam dostać w ogóle.
1: A Piotrusiowi potrzebny jest kontakt z rówieśnikami. Sama powiedziałaś, tutaj rozmawiałyśmy chwilkę wcześniej, że on teraz już zaczął odnajdywać się w grupie i że to dla niego jest naprawdę bardzo korzystne, bardzo pozytywne.
2: Tak, my jesteśmy po okresie dorastania na całe szczęście, więc hormony już wyluzowały, że tak powiem. Trafiliśmy 2 lata temu do takiej grupy dzieci młodszych, co prawda, ale działających w stowarzyszeniu i my do tego stowarzyszenia się przyłączyliśmy. Piotr chodzi na różne projekty i powiem tak, że pierwsze nasze spotkanie było w Gorilla. I pierwsze 5 zajęć, które tam odbyliśmy, czy 6 nawet, to dla mnie była... Ja nawet nie umiem tego ubrać w słowa, bo to było taki skok. Najpierw ja się nie umiałam dostosować, bo trafiliśmy do grupy. Piotrek się nie umiał dostosować, bo oczywiście grupa i jeszcze matka niedostosowana. Dopiero na drugich, trzecich zajęciach, jak zaczęliśmy obserwować, co tam się dzieje, zaczęliśmy powoli wchodzić. I powiem ci, Basiu, że to był dla mnie szok, że on w ogóle się w tej grupie znalazł. To jest coś w rodzaju, można powiedzieć teraz, tusów, które wyszły same z siebie. Trening umiejętności społecznych, które wyniknęły same z siebie, bez żadnego terapeuty zewnętrznego, bez żadnego opiekuna, który jest z doświadczeniem, po prostu u pana, który zajmuje się wychowaniem fizycznym tak naprawdę.

0: Brytę. No i Piotrek rzeczywiście chłopaków zaakceptował. Chłopcy zaakceptowali jego. Nie ma sytuacji trudnych. Wita się z nimi, podaje rękę. Także to był dla mnie krok milowy w tym naszym funkcjonowaniu. I ja nie byłam świadoma tego, że coś takiego kiedykolwiek może się stać. Także ja tutaj powiem ci, że to jest no coś wspaniałego jak dla mnie. Natomiast uważam, że to powinno się zadzieć dużo wcześniej i już w placówce oświatowej. Natomiast on jest ciągle na zindywidualizowanej ścieżce nauczania, czyli jest sam w klasie z nauczycielami.
1: I teraz jest bardzo duże ryzyko i myślę, że to trzeba powiedzieć głośno, że w momencie, kiedy zakończy tę swoją edukację, to te kontakty mogą być utrudnione.
0: Po pierwsze będą utrudnione, a po drugie to grozi takim wykluczeniem społecznym, bo im bardziej zamykamy się w domu, tym bardziej z niego już nie wychodzimy. I znamy już takie osoby, które po prostu po zakończeniu szkoły trafiły do domu, przesiedziały tam chwilę, trafiły do Nowum, nie odnalazły się w tym miejscu, znów trafiły do domu i w tej chwili już praktycznie nie wychodzą. Te dzieciaki nie czują potrzeby. No, co robić z matką, co robić z ojcem? Jak ja mam 20 parę lat, a matka 50 czy nawet 50 parę. To jest ten problem, że to nie jest grupa, która odpowiada za potrzebowanie, grupa, matka, ojciec, która odpowiada za potrzebowanie tego dzieciaka, więc on potrzebuje grupy rówieśniczej, a z tym jest bardzo ciężko.
1: Czyli tak naprawdę tutaj system nas zawodzi, prawda?
0: I to od ładnych paru lat, jak nie od samego początku, kiedy już się dowiedzieliśmy, że co to jest autyzm, z czego on się bierze i tak dalej. To wszystko jest jednak jeszcze w powijakach. Idzie do przodu, to prawda, ale idzie bardzo powoli. No i oczywiście parę lat temu była głośna akcja o domach dla osób w spektrum, które będą małymi domami, które to jeszcze było za poprzedniego ustroju, które będą małymi domami, które będą dla takich dzieciaków dostosowane z opiekunami. To upadło i na razie też o tym nic nie... Także cały system zawodzi w tej chwili.
1: Ale wy jako rodzice nie możecie zawieść, dlatego na przykład to stowarzyszenie, o którym będziemy dzisiaj też mówić, które no, wspiera mamy, wspiera dzieci, no dzieci. Właściwie można powiedzieć, Piotruś jest dorosłym mężczyzną, chociaż za każdym razem jak go widzę, to mam wrażenie, że to jest taki po prostu rozrabiaka chłopczyk.
0: No i jest rozrabiaka chłopczyk, czasami mu się zdarzy. Natomiast tak, no, do stowarzyszenia trafiłam po oporach, bo ja po tych przejściach wszystkich, które miałam i z Piotrem, i z poprzednim stowarzyszeniem, i z dużą grupą ludzi, ja się przed wszystkimi akcjami broniłam rękami i nogami w pewnym momencie. No i trafiła się taka Monika, która chodziła za mną ze 2 miesiące. Ireniu, ale nic nie będziesz musiała, ale Reniu zrób, ale nic. Reniu, my cię do niczego nie będziemy zmuszać. No i takim to cudem tam trafiłam. A ja już jak tam trafiłam, to już teraz wiem, że ja stamtąd nie wyjdę.
1: I nie jesteś sama.
0: I nie jestem sama, tak, to prawda.
1: Monika, czyli oczywiście Monika Kustosz, która jest również w studiu Radia Fama. Powiem, że naprawdę jak patrzę na was, macie taki błysk w oku i jesteście tak przy tym wszystkim, wydajecie się być osobami niezwykle pogodnymi, ale tak naprawdę to przede wszystkim chyba silnymi, prawda?
2: No musimy być silne, bo tak naprawdę, no tak jak rozmawiałyśmy, no nie mamy wsparcia systemu. Zrzeszyliśmy się z rodzicami, założyliśmy stowarzyszenie, żeby pomóc dzieciaczkom, ale ja też uważam, pomóc też nam. Uważam, że my jako mamy też powinnyśmy mieć wsparcie psychologiczne, bo z naszymi dzieciaczkami też jest trudno. Mój syn Olivier wchodzi w okres dojrzewania, nawet już bym powiedziała, że jest, ma trudne zachowania, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jesteśmy pod stałą kontrolą psychiatry, Olivier przyjmuje leki, ale niestety pojawiają się bardzo duże trudności i żeby też nie moja pani psycholog, do której chodzę, byłoby mi bardzo ciężko, bo też mi jest ciężko zrozumieć, że ja swojemu dziecku daję serce, opiekę, wszystko, a on mnie atakuje, więc dużo czasu spędzam z Renią na rozmowach, z innymi koleżankami i to też mi daje takie wsparcie. A to stowarzyszenie to też tak powstało z takiej potrzeby serca, żeby te dzieciaczki mogły się spotkać, integrować się, uczęszczać na różne zajęcia. No i tutaj chciałabym też nadmienić, jeżeli mogę, że pozyskaliśmy już z Urzędu Miasta 6 projektów, ze starostwa 2 projekty i chodzimy, to są projekty tak, zajęcia basenowe, zajęcia gry na perkusji, zajęcia gry na bębnach z panem Jarkiem Fidelem, którego serdecznie pozdrawiamy. Zorganizowaliśmy już 2 razy półkolonie letnie, gdzie no nie ma w naszym mieście mieście takiej organizacji, która by nasze dzieci przytuliła i chociaż raz na jakiś czas w wakacje się nimi zaopiekowała. Więc my podjęliśmy rękawice, miasto nam dofinansowało, jeździmy na wycieczki, z nocowanką. Pierwszą wycieczkę dofinansował nam powiat żyrardowski. Byliśmy w Kazimierzu Dolnym. Teraz nie dostaliśmy dotacji ze starostwa, natomiast obiecaliśmy dzieciaczkom. Dzieciaczki się pytały, więc trzeba wycieczkę zorganizować. Więc tutaj z mamami zorganizowaliśmy kiermasze. Pozyskaliśmy środki, pozyskaliśmy od darczyńców. Chcielibyśmy podziękować panu Krzysztofowi Rdestowi za darowiznę, którą przekazał na przejazd, na transport. Pani Magdalenie Flis też nam przekazała darowiznę, więc 50% środków na tą wycieczkę przekazało stowarzyszenie, a 50% włożyli rodzice i dzieci pojechały do Chęcin, też z nocowanką, co też jest dla nas, rodziców, bardzo ważne. Ja to postrzegam dla siebie jako chwila wytchnienia, a mój syn, odpowiedzialność sam za siebie, samodzielność. I to też jest ta chwila samodzielności.
1: Moniko, powiedziałaś, że teraz twój syn jest w takim szczególnym czasie. No wiadomo, że wszyscy w tym czasie byliśmy kiedyś i wiemy, że to jest trudne nawet dla osób bez żadnych dodatkowych problemów, ale dzieci w spektrum autyzmu chyba mają tutaj dość duży problem. I czy wy macie jakieś wsparcie w postaci na przykład dostępu do psychologa, seksuologa zwłaszcza?
2: No powiem tak, zajęć z psychologiem korzystamy całe Oliwiera życie prywatnie. Kiedyś korzystaliśmy 6 lat temu z psychologa na NFZ, ale to była 30-minutowa wizyta raz na 3 tygodnie, więc to jest po prostu dla mnie nie do przejścia. Moje dziecko musi mieć co tydzień systematyczną terapię. Co do seksuologa, to jest w ogóle problem. Ja ze swoim synem właśnie musiałam udać się do seksuologa z różnych przyczyn, to też prywatnie. Jak zrobiłam taki rekonesans, nie ma nic na fundusz zdrowia, więc raz do roku jeździmy na tą chwilę na takie konsultacje z lekarzem seksuologiem, a raz na miesiąc mamy konsultacje online ze specjalistą seksuologiem, która jakby z Oliwierem omawia wszystkie takie sprawy z okresem dojrzewania.
1: Czyli znów można powiedzieć, brakuje wsparcia takiego systemowego.
2: Dokładnie tak. To znaczy ja powiem ze swojego doświadczenia, Oliwier od 2012 roku, kiedy dowiedziałam się o tym zaburzeniu, jesteśmy praktycznie cały czas pod prywatną opieką specjalistyczną. Jak się dowiedziałam, Oliwierowi została postawiona diagnoza. W Żyrardowie nie było miejsca, gdzie mogłabym go umieścić. No niby jest przedszkole integracyjne, ale dziecko, które było bardzo nadpobudliwe, niemówiące, nie było chętnie przyjmowane do tego przedszkola, więc ja przez 6 lat jeździłam do Warszawy codziennie do przedszkola terapeutycznego. Tam Oliwier nauczył się takiej troszkę samodzielności, i też w wieku 6 lat dopiero zaczął mówić. Mamy teraz szkołę za darmo. To jest taki pozytyw tego wszystkiego. Natomiast dodatkowe terapie, wszystko prywatnie. I my mamy, rodzice ogólnie, z tym się zmagamy. A też większość z nas jest samotnymi rodzicami. Większość naszych rodziców, czy w stowarzyszeniu też, czy naszej w szkole, to są samotne mamy.
1: Proste pytanie. Czy my, jako mieszkańcy Żyrardowa, możemy w jakiś sposób wam pomóc?
0: Oczywiście, że możecie. My organizujemy dużo kiermaszy, organizujemy dużo zbiórek, także jeżeli ktokolwiek z państwa ma jakieś gadżety reklamowe, zabawki do oddania, tego typu rzeczy, nawet piśmiennicze, długopisy, ołówki i tak dalej, i chciałby się z tym z nami podzielić, my sobie poradzimy z tym, bo my to po prostu sprzedamy na jakimś kiermaszu, zarobimy sobie pieniądze na nasze cele statutowe, czyli terapię, wycieczki i tak dalej dla dzieciaków, to bardzo byśmy prosili. No i oczywiście tutaj można te gadżety przynosić do ciebie, Basiu.
1: Oczywiście, radio otwarte jest praktycznie cały dzień.
0: I do SOSW Żyrardów, czyli do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, tam czy u pana Adama, czy ktokolwiek, kto będzie na korytarzu, to na pewno stowarzyszenie przekaże, bo my działamy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.
1: Ulica Środkowa, moi drodzy, 36. Jakby ktoś nie pamiętał.
0: Tak.
1: Dziewczyny, ja wam bardzo dziękuję. Naprawdę to jest niezwykle cenne, że mogłyście przyjść i podzielić się swoimi historiami. Mamy nadzieję, że coś zmieni się w tym systemie, że będziecie miały wsparcie, ale przede wszystkim to życzę wam dużo wytrwałości, siły, i wy się ciągle pięknie uśmiechacie. i tego Wam życzę, żeby tak zostało.
0: No my też sobie tego życzymy, żeby to nigdy nie zniknęło. I Tobie też również, Basiu, życzymy uśmiechu. No i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy nie raz.
1: Ja oczywiście zapraszam i przy okazji apeluję do tych mam, które może też mają dzieci w SOSW, a po prostu jeszcze do Was nie dotarły. Spróbujcie się skontaktować z dziewczynami ze Stowarzyszenia Niezwykli. Renata Chojecka i Monika Kustosz były gośćmi Radia Fama. Ja bardzo Wam dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Słuchamy reklamy. Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
4: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście. Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon. Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę. Jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama tylko w Radiu Fama.
3: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj, tak więc niech nam popada. Deszcz zdecydowanie potrzebny, no i dziś praktycznie w całym kraju. Poza północnym zachodem i północą, tam przyjaśnienia i bez opadów. I tam właśnie od 10 do 13 stopni. W centrum do 16, najcieplej na południowym wschodzie. Na ziemi się do wszystkich 21, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni. Mazowsze 19, ziemia łódzka około 16 stopni. Jutro powróci słońce w całym praktycznie kraju, poza północnym wschodem. Tam przelotnie może pokropić deszcz, na Mazowszu także będzie się chmurzyć na północy, ale nie powinno tam padać. Poza tym sporo słońca, no i temperatury maksymalne od 11 stopni na północy przez 15-16 stopni w centrum, po 20 stopni na południowym wschodzie. W sobotę już słonecznie w całym praktycznie kraju także, na Mazowszu może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Temperatury maksymalne do 20 stopni, a niedziela słoneczna i pogodna, i także z temperaturami od 18 do maksymalnie 23 stopni.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Zbadaj piersi w Mammobusie. Młody, aktywny, kulturalny, mikrogranty na kulturę. W tym serwisie również rusza Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Tylko jedna na trzy Polki korzysta z profilaktycznej mammografii. Badania, które pozwala wykryć nawet najmniejsze zmiany w piersiach. Tymczasem już 12 maja taka możliwość pojawi się w Żyrardowie. Mammobus stanie przy Kauflandzie przy ulicy Skrowaczewskiego. Na miejscu będzie można wykonać bezpłatne badanie finansowane przez NFZ przeznaczone dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bez skierowania. Wystarczy tylko wcześniej się zarejestrować i przyjść na umówioną godzinę. Samo badanie trwa zaledwie kilka minut, a jego znaczenie jest kluczowe. Regularna mammografia znacząco zwiększa szanse na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. To prosta okazja, by zadbać o zdrowie bez konieczności wyjazdu z miasta. Zapisy na stronie rejestracja.mojamammografia.pl. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być to osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Biblioteka Pedagogiczna w Żyrardowie rozpoczęła Ogólnopolski Tydzień Bibliotek od warsztatów pod hasłem Złota Rybka i nie tylko. W ramach spotkania odwrócono znane przysłowie i okazało się, że dzieci i ryby głos mają. Dodatkowo odbyła się dyskusja na temat motywu ryby w literaturze, sztuce i filmie. O tym, co jeszcze przygotowano na 23 Tydzień Bibliotek, mówi Marta Sydry, kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie.
3: Kolejną propozycją są zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych. Odbędą się one 8 maja w godzinach od 10 do 12 pod tytułem Jak działa biblioteka. Z kolei 13 maja o godzinie 11 zapraszamy na warsztaty stacjonarne, które poprowadzi Agata Łankowska, nauczyciel w zespole szkół nr 3 w Iskitkach. Tytuł warsztatów: Celebracja i edukacja, gra zadaniowa zamiast akademii. Jest to propozycja dla nauczycieli, którzy szukają nowych i świeżych pomysłów na szkolne uroczystości. Prowadząca pokaże, jak wykorzystać gry zadaniowe, by zamienić sztywne, poważne apele w świetną i angażującą młodzież zabawę. Dzień później, 14 maja, w naszej bibliotece zrobi się naprawdę nietypowo. Na uczniów klas piątych czekają zajęcia pod intrygującym tytułem Biblioteka Szaleńca. Kurioza wydawnicze. Pokażemy młodzieży, że książka nie zawsze wygląda tradycyjnie. Będziemy odkrywać literackie dziwadła i nietypowe formy wydawnicze, udowadniając, że biblioteka to miejsce pełne fascynujących tajemnic i opowieści.
0: Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek będzie finał czwartej edycji konkursu Zaczytany Nauczyciel w Bibliotece Pedagogicznej. Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych biblioteki.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
4: Radio Fama 104,1 FM.

Zaglądam do tej naszej kartki z kalendarza, moi drodzy, ponieważ dziś mamy dwa nietypowe święta. Bardzo nietypowe i bardzo ciekawe oba, muszę powiedzieć. Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej oraz Światowy Dzień Hasła. No, aktywność e-obywatelska, no to chyba tutaj bardziej nam się skojarzy z tym właściwym terminem. Chodzi oczywiście o promowanie korzystania z narzędzi internetowych dla obywateli w celu zaangażowania się w tworzenie polityki Unii. No i promuje także ideę aktywnego uczestnictwa obywatelskiego i e-demokracji na wszystkich poziomach. Coraz więcej rzeczywiście rzeczy można w ten sposób, mówiąc tak kolokwialnie, załatwić. No ale dziś mamy także Światowy Dzień Hasła. Podobno to święto znienawidzone przez hakerów. Jak można im najlepiej zepsuć humor? Mocnym hasłem. Ten dzień przypomina nam o ochronie naszych danych i wszelkich kont z zróżnicowanymi hasłami, które nie są naszą datą urodzenia. O tym pamiętajmy. Według komputerowców aż 90% z nas ma hasło, które da się złamać w ciągu kilkunastu sekund. A hakerzy oczywiście tylko czekają na takie okazje. Dlatego nie marudzimy, kiedy widzimy, że trzeba sobie skonstruować porządne hasło, bo to rzeczywiście nasza ochrona. Idealne hasło powinno składać się z małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. No i teraz uwaga, przyznajmy się, czy w naszych hasłach duża litera jest na początku, cyfry to jeden albo dany rok, a znak specjalny to wykrzyknik? Niestety nie jest to zbyt oryginalne. Dlatego dziś warto poświęcić chwilę i sprawdzić swoje hasła, no i zdecydowanie wzmocnić je przy okazji właśnie Światowego Dnia Hasła.

0: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
1: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
1: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na

0: terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około pół kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
1: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
0: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
2: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
0: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7,17 zł. To mniej niż dziś. Niemal wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz. Po południu burze na południowym wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
3: Radio Fama 104,1 FM.

Słuchajcie, Radia Fama, oczywiście nasze popołudniowe, czwartkowe spotkanie w dobrym tonie trwa. No i perspektywa weekendu coraz bliżej, prawda? W kalendarzu mamy czwartek, 7 dzień maja, 127 dzień tego roku. Sylwester za dni 238, jak mówi kartka, za 44 dni będziemy witać astronomiczne lato. Słońce dziś pożegna się z nami o 20.11. Do najdłuższego dnia w roku brakuje nam dziś równiutko półtorej godzinki. Ten dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 17 minut. No i dziś udajemy się z kwiatami, życzeniami, być może upominkami do Gustawy, Ludmiły, Sawy, Domiceli, Gizeli, Benedykta, Flawii i Ludomiły. A to dzisiejsi solenizanci. Oczywiście pamiętajmy także o jubilatach, no i w ogóle świętujących. Tradycyjnie cały Radio Fama oczywiście bardzo gorąco wszystkich Was dziś pozdrawia. Pozdrawiam także tych, którzy są właśnie teraz razem z nami na dobrej fali Radia Fama do 18:00, przypomnę, w dobrym tonie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

No i nadszedł czas na przegląd naszego muzycznego kalendarium na dziś. No i tak, 7 maja 1993 roku premierę miał debiutancki album Hadeleya zatytułowany The Album. Po prostu. Powiem szczerze, ja przez długi okres czasu na początku myślałam, że Hadeley to jest zespół. Tymczasem to oczywiście Alexander Nestor Hadeley, urodzony 9 stycznia 1965 roku. Niemiecki muzyk Eurodance i House, którego szczyt kariery przypada na lata 90. XX wieku, za sprawą jego największych hitów, takich jak dokładnie What is Love i Life. Ten pierwszy What is Love to wielki dyskotekowy przebój z 1993 roku. Piosenka pochodziła z jego przebojowego debiutanckiego longplaya Hadeley, wydanego w tym samym roku. Jego późniejsze nagrania nie cieszyły się już tak dużą popularnością, no ale do dziś no, ten utwór znamy, powtarzamy. No i raczej lubimy takie rytmiczne nutki, prawda? No to proszę bardzo, na dzisiejsze takie nieco chłodniejsze i deszczowe popołudnie na rozgrzewkę, jak znalazł.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Radio Fama 104.1 FM.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Ruszamy na lokalne drogi, na których bez zmian. W Żyrardowie wzmożony ruch na 1 maja Mileckiego oraz na skrzyżowaniu Jaktorowskiej z Mickiewicza. Jeżeli chodzi o Wiskitki, tutaj bez problemów, podobnie w Mszczonowie oraz na węźle w Wiskitkach. Jeżeli chodzi o Sochaczew, tutaj Aleja 600-lecia w dalszym ciągu problematyczna, podobnie na ulicy Warszawskiej, a także na ulicy Gawłowskiej. W Błoniu postoicie w dalszym ciągu w korku na Targowej do Sochaczewskiej, również wzmożony ruch na ulicy Grodziskiej w okolicach przejazdu kolejowego. A jeżeli mowa o Grodzisku, to tutaj generała Okulickiego, korek, również korek na Królewskiej, na Darzyńskiej, a także na Bałtyckiej i na Sienkiewicza.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

No i także 7 maja, tyleże 1984 roku w sprzedaży pojawił się 7 studyjny album Chrisa DeBerga zatytułowany Man on the Line. Chris DeBerg, czyli właściwie Christopher John Davidson, znany zawodowo właśnie jako Chris DeBerg. Angielski piosenkarz, autor tekstów i muzyk urodzony w Argentynie, co ciekawe. Kilka z jego przebojów znalazło się w pierwszej 40 list przebojów Wielkiej Brytanii i Brazylii. Jednym z jego największych hitów jest oczywiście Dama w czerwieni, tak po polsku, z 1986 roku, a Chris DeBerg sprzedał ponad 45 milionów albumów na całym świecie. A więc Chris DeBerg we własnej osobie, no prawie można by rzec, no i ta słynna Lady in Red.

0: Rusza nabór na mieszkania przy Chopina w Żyrardowie. Wokół drewna nowy konkurs na Mazowszu. Na koniec prezydent Żyrardowa zachęca do składania inicjatyw lokalnych.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla osób szukających mieszkania. Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna nabór na najem lokali w nowym budynku przy ulicy Chopina 15. Wnioski można składać do 29 maja. O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria dochodowe i nie posiadające prawa do innego lokalu w tej samej miejscowości. Nabór dotyczy lokali wybudowanych między innymi przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i Funduszu Dopłat. Wysokość partycypacji zależy od metrażu i wynosi od około 49 do ponad 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać w siedzibie TBS przy ulicy 11 listopada lub przesłać pocztą. Liczy się jednak termin wpływu do końca naboru. Szczegóły oraz formularze dostępne są na stronie internetowej spółki. Samorząd Mazowsza ogłasza pierwszą edycję konkursu Wokół Drewna. Inicjatywa ma promować i chronić architekturę drewnianą, która przez lata była ważnym elementem krajobrazu regionu. To także forma docenienia osób, które dbają o takie obiekty i zachowują je dla kolejnych pokoleń, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa.
2: Wokół Drewna, nowy konkurs, który przygotowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają zabytkowe drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków. Warto przyjrzeć się regulaminowi, dlatego że są bardzo duże nagrody. Za pierwsze miejsce ponad 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć o tym, że do 19 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia.
0: Szczegóły i formularz dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego mazowia.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Prezydent Żyrardowa ma ważną informację dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie i mieć wpływ na swoje otoczenie. Chodzi o inicjatywy lokalne, program, w ramach którego można zgłaszać własne pomysły i realizować je przy wsparciu miasta. Termin składania wniosków upływa już 10 maja, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Szanowni Państwo, od kilku lat w naszym mieście funkcjonuje taki program pod nazwą Inicjatywy Lokalne. Na przestrzeni tych kilku lat zostało zrealizowanych w tej chwili około 100 projektów za łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. Większość realizowanych zadań dotyczyła budowy oświetlenia ulicznego, ale również powstawały lub zostały rozbudowane place zabaw, siłownie plenerowe, remontowano chodniki, czy też modernizowano tereny rekreacyjno-sportowe. Ja tylko przypomnę, że w tym programie można otrzymać dofinansowanie na taki własny pomysł, autorski czasami pomysł, który dotyczy być może niewielkiej przestrzeni, bo to głównie chodzi o tę przestrzeń naszą, która nas otacza w miejscu chociażby zamieszkania, a więc nie są to ogromne, wielomilionowe projekty, ale bardzo ważne, tak, w takim codziennym życiu właśnie mieszkańców Żyrardowa. Wysokość dofinansowania to jest 85% dla takiego pomysłu, natomiast pozostałą część, czyli 15%, możemy uzupełnić na trzy sposoby. Może to być praca społeczna związana z realizacją takiego pomysłu. Może to być nakład rzeczowy, chociażby w postaci projektu na taki pomysł, ale również taka droga chyba najprostsza, to może być wkład pieniężny. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków budżetowych nie może przekroczyć w tym przypadku 25 tysięcy złotych. Co należy zrobić, aby taką lokalną inicjatywę zgłosić? Przede wszystkim mieć dobry pomysł. To jest podstawa. Zebrać co najmniej 25 podpisów, które ten pomysł popierają, mówię tutaj o mieszkańcach miasta, i uzupełnić wkład własny, tak jak już mówiłem, to jest 15% całości kosztów. No i złożyć wniosek na ten temat tutaj u nas w Urzędzie Miasta i właśnie, co jest w tej chwili najważniejsze, 10 maja upływa termin na składanie tych wniosków, więc gorąco zachęcam. Zostało jeszcze kilka dni, aby ten pomysł znaleźć, przygotować wniosek, zebrać te podpisy. To nie są rzeczy skomplikowane i wniosek złożyć. Gorąco Państwa zachęcam. Przykładów w mieście jest już ponad setka realizacji tego rodzaju pomysłów i przyznaję, że te nasze inicjatywy lokalne nadal cieszą się zainteresowaniem i popularnością. Przypomnę, 10 maja upływa termin składania tego rodzaju wniosków. Szanowni Państwo, bierzmy sprawę w swoje ręce. Nawet jeśli nie są to, tak jak już miałem okazję powiedzieć, wielomilionowe inwestycje. Pozdrawiam.
0: Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Inicjatywa Lokalna.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
1: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, sarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
2: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
0: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
3: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
4: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczane w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
5: Układanie grafików, bo porozwalało nam życie prywatne, nie jest uwzględnia to, że małżeństwa razem jeżdżą.
0: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. A według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
0: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza. Popołudnie, wieczór i noc z burzami na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
7: Radio Fama 104.1 FM.
8: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
9: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
10: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Za nami ostatnia już emisja dzisiejszego hitu dnia. W tej roli dziś wystąpiła Daria Marks z utworem Na drogę. A jak pamiętacie, to kolejny utwór z jej repertuaru w języku polskim. Jeśli wam się spodobał, słuchajcie nas uważnie, bo na pewno w kolejnych dniach także na naszej antenie będzie go słychać. Czwartek, 7 dzień maja w kalendarzu, 127 dzień tego roku, czyli przed nami już no właściwie prawie weekend i kolejna majówka, to te dobre wiadomości. A dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 17 minut, do najdłuższego w roku brakuje mu do równiutko dziś półtorej godzinki. Słońce pożegna się z nami o 20.11. No i dziś imieniny Gustawy, Ludmiły, Sawy, Domiceli, Gizeli, Benedykta, Flawii i Ludomiły. Wszystkich was oczywiście bardzo gorąco pozdrawiamy. Równie gorąco pozdrawiamy wszystkich dzisiejszych jubilatów. No i zapraszam, bądźcie z nami do 18 w dobrym tonie na antenie Radia Fama.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Barbara Chlewicka.
2: Danuta Reks, witam serdecznie.
1: No i oczywiście Akademia Sztuki Radia Fama, bo zawsze w tym miłym towarzystwie o sztuce rozmawiamy i dzisiaj też będziemy rozmawiać w zasadzie o sztuce, ale będzie to troszkę inna audycja, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiały o modzie. O modzie nie tylko w kontekście strojów, ale na przykład również tkanin, bo jesteśmy przecież w Żyrardowie, więc jak tu nie mówić o tkaninach.
2: No właśnie, porozmawiamy też o surowcach i jak to zelnem w Żyrardowie było. Modę zazwyczaj tworzy grupa ludzi, która to zapowiada naśladownictwo czegoś, ale najczęściej form ubioru. Lecz styl w modzie jest związany z indywidualnym, przystosowanym do potrzeb psychicznych określonego użytkownika sposobem wyrażania siebie przez formę ubioru.
1: Tu sztuka nam się może mocno przyczynić do poszerzenia naszej wiedzy. Jak ubierali się ludzie na przykład, nie wiem, w średniowieczu czy w tych latach późniejszych?
2: Obrazy są jak gdyby rejestracją tego, jak się kiedyś noszono, jak kiedyś się ubierano. Ubiory, które człowiek nosił właśnie już od zarania dziejów, w tym też biżuterię, umożliwiały poznanie stanowisk politycznych, pochodzenia i kultur.
1: A jakie te surowce były najczęściej wykorzystywane? No bo my oczywiście tu wiadomo, w Żyrardowie na początku powiemy len, ale przecież nie tylko.
2: No tak, takimi surowcami do produkcji i tworzenia strojów, ubiorów, były najczęściej surowce naturalne. No takie jak juta, len, bawełna i wełna. I tak na przykład w Grecji szyto i wykonywano z tych surowców tuniki na przykład. Nosili je zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jak wiemy, ubiór zmieniał się w zależności od różnych wpływów, w tym różnego rodzaju wydarzeń historycznych i politycznych. Tak więc wojny również miały duży wpływ na to, jak się ludzie ubierali.
1: A jakie wydarzenie miało taki największy wpływ na to, że ta moda się zmieniła?
2: No generalnie można powiedzieć, że na modę wywarła bardzo duży wpływ rewolucja przemysłowa, która odbiła się szerokim echem na wyglądzie ubiorów. To zjawisko miało miejsce w XVIII wieku w Anglii. Rewolucja przemysłowa sprawiła, że powstały maszyny do produkcji odzieży. Dzięki tej masowej właśnie produkcji więcej ludzi mogło dużo łatwiej i szybciej korzystać ze wszystkich nowości, jakie niosła za sobą moda.
1: No tak, rewolucja taka przemysłowa spowodowała to, że mogliśmy produkować materiały, ale również taka masowa produkcja ubrań mogła powstać,
2: no tak,
1: co
2: ona.
1: Z jednej strony, można powiedzieć, było na pewno bardzo dobre, a z drugiej strony ta masówka teraz to już nas trochę za bardzo zalała. No
2: zalała.
1: Ale to tak na marginesie.
2: Tak. No i oczywiście musiały powstać maszyny do tej masówki. To były maszyny do produkcji tkanin, ale też do produkcji, do tworzenia takiego haftu. W tej masowej produkcji w 1814 roku to wszystko się wydarzyło i przyspieszyło produkcję odzieży. W XVIII wieku rozwinęły się właśnie również sposoby przędzenia i drukowania bawełny. Dotyczyło to również lnu. Wraz właśnie z masową produkcją sukienki były już bardziej dostępne i zróżnicowane. Ubiór utrwalał różnice społeczne i klasowe. Styl regencji wyróżniał się elegancją i lekkością, zwiewnością też ubioru i miało to duży wpływ na tworzenie XIX-wiecznej odzieży. Odsunięto się od wpływów greckich i klasycystycznych. Talie, choć oczywiście talie kobiece, choć były wysokie, nadal zaczęły się zmniejszać. Wzrosło zainteresowanie modą poprzez podróże i transport, dzięki którym handlowano surowcami i powstałymi produktami odzieży.
1: No właśnie, bo przecież takim tym sposobem do Europy dotarł również jedwab. Przecież ta tkanina zupełnie nie pochodzi z tych naszych europejskich pól.
2: Tu byśmy mogły na temat jedwabiu kolejną audycję zrobić, ale skupmy się.
1: Pozdrawiamy Milanówek.
2: Rewolucja przemysłowa dotarła również na ziemię polskie.

0: W czasach niewoli, kiedy to byliśmy pod trzema zaborami, ale powiem wam, że w Żyrardowie rewolucja przemysłowa, a w szczególności rozwój włókiennictwa, był następstwem pomysłów gospodarczych Druckiego, Lubeckiego. Ciekawostką jest też to, że uruchomiono fabrykę do produkcji lnu dzięki temu, iż przybył do Żyrardowa francuski inżynier Philippe de Girard, który wynalazł mechaniczną przędzalnię włókien lnianych. Przeszkodą stała się klęska powstania listopadowego, ale fabryka lnu przetrwała jedynie, znalazła się w tak zwanej Rudzie Guzowskiej, która należała do Łubieńskich, do rodziny Łubieńskich. To wyroby z lnu, które tam powstawały, oprócz właśnie tkanin na zasłony, serwety, powstawały również materiały do produkcji odzieży.
1: Ponieważ jeśli chodzi o tkaniny lniane, to ty jesteś specjalistką, bo ja na tym się nie znam zupełnie, ale powiedz mi, jak to jest, bo przecież taka tkanina lniana, ona też różniła się, jeśli chodzi o, nie wiem, sposób tkania, o grubość nici, o to, które były bardziej tak delikatne, pewnie też i cena tutaj w grę bardzo mocno wchodziła.
0: Muszę powiedzieć, jedynie jestem specjalistką dlatego, że przetestowałam tę tkaninę, pracowałam w Centralnym Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, do którego jeszcze później wrócę, i miałam styczność właśnie z lnem i z możliwością wykorzystania go w różnych kierunkach. Później oczywiście obejrzałam możliwość prezentacji lnu, pracując jeszcze wcześniej w pracowni targów, giełd i wystaw, ponieważ pojechałam na tak zwane targi poznańskie. Miałam okazję zobaczyć, jak nasi polscy modele i modelki zatrudnieni z Warszawy i z Łodzi prezentowali w tak fantastyczny sposób, z taką klasą i te ubiory, i oni sami byli naprawdę bardzo tacy ciekawi, dobrani akurat do możliwości prezentacji Żyrardowa i wyrobów lnianych w Poznaniu. No ja byłam po prostu pod wrażeniem, jako bardzo młodziutka dziewczyna, możliwością uszycia tak cudownych garniturów i sukienek, które naprawdę spełniały swoje zadanie. O tym powiem dlaczego, powiem troszeczkę później. Ale wróćmy do tego, że nie każdy mógł sobie pozwolić na ten surowiec, na tkaniny, na odzież wyprodukowaną właśnie z tego surowca, gdyż ta odzież lniana była zróżnicowana w zależności od pochodzenia. Inne stroje na przykład nosiły kobiety, wracam oczywiście do wcześniejszych lat, nosiły kobiety robotnice, a inne na przykład wyższe warstwy społeczne. Strój robotnic, były to przeważnie takie długie spódnice marszczone w pasie i koszule. Na głowach pojawiały się takie chusty lub takie czapeczki. Wyższe warstwy społeczne miały suknie szyte zarówno z lnu, jak i z aksamitu. W tych strojach właśnie również pojawił się len. W 1845 roku zakłady znalazły się na linii kolei warszawsko-wiedeńskiej, dzięki czemu rozwijał się m.in. handel z Rosją, Persją i Chinami oraz Bałkanami. Tak więc przemysł włókienniczy w połączeniu z koleją tworzyły miasto, tak też osada fabryczna przekształciła się z czasem właśnie w miasto, a zakłady włókiennicze, których właścicielami byli w XIX wieku państwo Dietrichowie, zaczęły kwitnąć i rozwój produktów lnianych służących m.in. do tworzenia ubiorów, również len do dziś wzbudza bardzo duże zainteresowanie, zarówno w wystroju wnętrz, gdzie projektowano tkaniny i obrusy, wykorzystując stare wzory. Powiem taką ciekawostkę, że sama również popełniłam parę projektów, które wykonywałam w Centralnym Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, ponieważ z czasem, można powiedzieć, awansowałam, przeniosłam się z pracowni targów, giełd i wystaw do pracowni wzornictwa rolnictwa przemysłowego. Okazało się, że całkiem nieźle mi tam się pracowało, tworzyłam te wzory i nawet udało mi się stworzyć indywidualnie kilka projektów, które wykonywałam na prywatne, takie indywidualne zamówienie do Japonii na przykład, ale też do Australii, do Kanady. Do dzisiaj to bardzo mile wspominam. I ten Żyrardów, no, był wtedy bardzo doceniany.
1: A ja myślę, że to była fajna opowieść, zwłaszcza dla tych naszych słuchaczy, którzy kiedyś mieli taką możliwość, że pracowali właśnie w zakładach liniarskich, bo chyba wszystkim łza w oku się zakręciła ze wspomnień, takich wzruszeń związanych właśnie ze wspominaniem tych czasów, o których mówiłaś, kiedy jeszcze w Żyrardowie te krosna tkackie po prostu pracowały pełną parą.
0: Tak, ale jeszcze powiem, dodam jeszcze taką informację, że zaprojektować coś to była jedna sprawa, ale później taki projekt, na przykład mój, musiał trafić do tak zwanego Textile Impexu znajdującego się w Łodzi. I tam dopiero zaczynały się schody, ponieważ tacy panowie od spraw technicznych musieli ocenić, czy ta kreska, czy ta plama dobrze wypadnie później w produkcji, bo nie wszystko się udało i czasami bywało, że trzeba było wrócić do tego centralnego laboratorium w Żyrardowie, żeby nanieść poprawki, ale jak już projekt został dobrze oceniony i nadawał się do produkcji, ty wiesz, jakie to było szczęście. No i oczywiście fotografia, tam znajdował się fotograf, on fotografował to. Ja też miałam bardzo dużo takich fotografii moich prac. No muszę przeszperać, gdzie to się znajduje, ale czas minął i chciałabym,
1: żeby... Ale czas na wspomnienia jest zawsze i myślę, że dyrektor Muzeum Miarstwa byłby bardzo wdzięczny za takie właśnie pamiątki z przeszłości.
0: Mamy tu sklepy w Żyrardowie, które warto odwiedzić, ponieważ tam są naprawdę fantastyczne takie suweniry, które warto mieć w domu, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby jakaś tkaninka, czy to nawet zasłona, albo obrus, czy poduszka z lnu w domu się nie znalazła.
1: Zwłaszcza w Żyrardowie.
0: Zwłaszcza w Żyrardowie, no oczywiście. No, tutaj jest bardzo dużo turystów, którzy przyjeżdżają i właśnie ten len poszukują i specjalnie do tych sklepów idą, ale my też mamy okazję i cieszmy się, że mamy taką okazję kupić tutaj sobie coś.
1: Mnie bardzo cieszy fakt, że w Muzeum Lniarstwa pracownicy tegoż właśnie muzeum już uruchomili taką swoją produkcję i można tam kupić też tkaniny lniane i mówię to dlatego, że to jest, no, taki, to było kiedyś takie marzenie pana Jacka Czubaka i ono się właśnie spełnia, że Żyrardów znów produkuje len. Oczywiście na małą skalę, ale jednak.
0: Nie, no super, no ja się po prostu cieszę. To jest tak dla mnie artystyczna tkanina, ten splot. Różnego rodzaju jest właśnie ten splot i przede wszystkim w kontakcie ze skórą. No, no słuchajcie, to jest coś cudownego.
1: No, dla artystów, malarzy, tak jak dla ciebie, Danusiu, to len jest chyba również bardzo przydatny, no, przy malowaniu obrazów, prawda?
0: Oczywiście, przecież ja mam kontakt z tym lnem, ja go dotykam. Czasami to przygotowywałam sama osobiście grunt, jak dawniej te grunty artyści przygotowywali, ale obecnie kupuję gotowe, zagruntowane płótna, ale właśnie lniane. W tym też mam taki sentyment do Żyrardowa, bo wiem, że on tu był produkowany, że on jest taki wspaniały, a naprawdę dla mnie on jest cudowny.
1: A ponieważ mówimy o modzie, a czas no niestety biegnie nieubłaganie i właściwie musimy zmierzać już ku końcowi, to podsumujmy tę naszą audycję tak nietypowo o modzie.
0: Moda, styl ubierania są w życiu ważne. Na tyle, żeby podkreślały naszą inność i osobowość. Ale pamiętajmy, że nie szata powinna zdobić człowieka, ale człowiek zdobić szatę. Dlatego też życzę Państwu, ażeby w Waszej szafie zagościły też takie ubranka z lnu. I nie dlatego, że one są takie naturalne, przynajmniej nie tylko dlatego, ażeby kontynuować tradycje związane z naszym miastem i być w ten sposób jeszcze bliżej Żyrardowa.
1: Danusiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą audycję, za naszą rozmowę. No a naszym słuchaczom przypomnę, że gościem Radia Fama była Danuta Reks, artystka, malarka. Do usłyszenia.
0: Ja też Ci, Basiu, dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Było mi bardzo miło, że mogłam właśnie opowiedzieć Wam, jak to z Elnem było w Żyrardowie. Do widzenia!
2: Słuchamy reklamy.
3: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie słuchamy Famy.

0: kiss you.
1: No i także 7 maja 1996 roku ukazał się debiutancki album Donny Lewis zatytułowany Now in a Minute. To walijska piosenkarka powszechnie znana dzięki przebojowi I Love You Always Forever z 1996 roku, który to singiel znalazł szerokie uznanie, zwłaszcza wśród dorosłej publiczności, a także stał się hitem w amerykańskiej stacji VH1 oraz przez 9 tygodni utrzymywał się na drugim miejscu w notowaniu Billboard Hot 100. Dzięki temu album, o którym mowa, Now in a Minute, zyskał status platynowej płyty. Znana jest także z duetu z Richardem Marksem w piosence At the Beginning do filmu animowanego. Druga płyta Lewis, Blue Planet, nie powtórzyła sukcesu debiutu, ale my teraz powrócimy właśnie do wspomnianej piosenki, czyli I Love You Always Forever.

0: PGE prowadzi wycinkę przy liniach energetycznych. Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Na koniec dowiemy się, co przygotowała Mszczonowska Biblioteka na najbliższy tydzień.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. PGE Dystrybucja przypomina o trwających pracach związanych z wycinką drzew i gałęzi w pobliżu linii energetycznych. To działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw prądu. Spółka apeluje do mieszkańców o współpracę i umożliwienie dostępu do terenów, przez które przebiegają linie. Prace prowadzone są cyklicznie i obejmują usuwanie roślinności zagrażającej infrastrukturze energetycznej. Jak podkreśla operator, zgoda właścicieli działek na wejście ekip technicznych jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia tych działań i uniknięcia awarii. Szczegółowe informacje dostępne są u operatora sieci oraz na stronie internetowej spółki. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: W dniach od 8 do 15 maja obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka – otwierasz, odkrywasz. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie przygotowała specjalne wydarzenia, mówi Joanna Szeliga z Mszczonowskiej Biblioteki.
3: Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Tydzień Bibliotek pod hasłem Odkrywasz, otwierasz, który odbędzie się w naszej bibliotece już 8 do 15 maja. Przygotowałyśmy w tym roku całą masę atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych. Zaczynamy już 8 maja o godzinie 17 warsztatami Lego dla najmłodszych. 9 maja mamy animację dla najmłodszych o godzinie 11. Następnie 11 maja o godzinie 17 warsztaty dla młodzieży i dorosłych z malowania ilustracji książkowych na szkle. A zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek będzie spotkanie autorskie, które odbędzie się w naszej bibliotece już 13 maja o godzinie 17. Gościć u nas będzie Borys Tynka, który jest członkiem Stowarzyszenia Przewodników Ukraińskich, a rozmawiać będziemy o Czarnobylu, gdyż w tym roku mamy okrągłą 40. rocznicę wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Serdecznie zapraszamy wszystkich, tych najmłodszych, młodzież oraz dorosłych, do uczestniczenia w naszych wydarzeniach.
0: Szczegóły na stronie biblioteka.mszczonów.pl.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
4: Radio Fama 104.1 FM.
5: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
6: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
8: Co jeszcze na temat maja i deszczu? Deszcz majowy, chleb gotowy. To jedno z przysłów majowych, no a dziś w całym kraju sporo ciemnych chmur i sporo także opadów deszczu, co jak sami słyszycie dobrze wróży. Na północy i północnym zachodzie przyjaśnienia, tam za ciemnych chmur będzie wyglądało słońce i tam od 10 do 13 stopni. Poza tym wszędzie będą potrzebne parasole. Temperatury maksymalne od 14 do 16 stopni w centrum, najcieplej na południowym wschodzie, tam do 24 stopni. A jutro jeszcze pochmurno na północy i na Mazowszu, na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, poza tym wszędzie słonecznie. 11 stopni na północy, do 16 stopni w centrum i na zachodzie. Na południu i południowym wschodzie najcieplej, tam od 18 do 20 stopni. Sobota słoneczna i pogodna już praktycznie w całym kraju. Na Mazowszu może się chmurzyć, ale tam także nie powinno padać. 14 stopni na północy, do 20 stopni na zachodzie i na południu, w centrum do 18. Ziemia Świętokrzyska 17 stopni i na całym wschodzie około 17 stopni. No i niedziela słoneczna i przyjemna z temperaturami od 18 do 23 stopni, a poniedziałek na zmianę. Trochę słońca i trochę opadów deszczu. Temperatury do 24 stopni, czyli taka typowo majowa pogoda.
5: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
6: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Ruszamy na lokalne drogi. Raport zaczynamy od Grodziska Mazowieckiego, gdzie aktualnie jeździ się najgorzej. Tutaj utrudnienia na podkacie na generała Okulickiego, na 3 maja na Królewskiej, na ulicy Nadarzyńskiej, a także na Sienkiewicza, Mątwiła, Bałtyckiej. Większość ulic w Grodzisku Mazowieckim na naszych mapach rysuje się brązowym kolorem. Jeżeli chodzi o Milanówek, to tutaj wzmaga się ruch na Warszawskiej, a w Brwinowie coraz więcej samochodów zaczyna napływać do Ronda Kowalskiego. W Błoniu natomiast postoicie oczywiście na przejeździe kolejowym na ulicy Grodziskiej, a także w korku na ulicy Targowej do Sochaczewskiej oraz na Poniatowskiego do ulicy Powstańców. Zaglądamy na zachód do Sochaczewa. Tutaj, moi drodzy, wzmożony ruch oczywiście na Alei 600-lecia oraz na ulicy Warszawskiej. Coraz więcej samochodów wyjeżdża również na Gawłowską i na Płocką, natomiast w Żyrardowie coraz więcej aut pojawia się na 1 maja i na Mireckiego, co jest standardem.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
0: Radio Fama 104.1 FM.
4: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
5: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
4: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
6: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały i te małe i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
4: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
7: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
4: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
8: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
4: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października. Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu. Po południu, wieczorem i w nocy burza na południowym wschodzie kraju.
0: Radio Fama 104,1 FM.

No dziś majówka nieco bardziej deszczowa, no ale deszcz także potrzebny, tak więc nie marudzimy, ale na pewno na to popołudnie i wieczór znajdziemy przyjemne zajęcie. Jednym z nich może być oczywiście słuchanie Radia Fama, tak więc bądźcie z nami, zapraszam gorąco. A dziś czwartek, 7 dzień maja, 127 dzień tego roku, Sylwester, za dni 238, jak odliczamy. Natomiast za 44 dni będziemy witać astronomiczne lato. A dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 17 minut, bowiem słońce dziś z nami od 4.55 do 20.11. A ten najdłuższy dzień w roku będzie dłuższy od dzisiejszego o 1,5 godzinki. No i pamiętamy oczywiście dziś także o ciepłych słowach skierowanych do Gustawy, Ludmiły, Sawy, Domiceli, Gizeli, Benedykta, Flawii i Ludomiły. Nie zapominamy także o wszystkich dzisiejszych jubilatach, a my gramy dla Was wszystkich. Pozdrawiam bardzo gorąco jeszcze przez chwilę do 18 w dobrym tonie na antenie Radia Fama.

0: Ka-ching.
1: Słuchamy reklamy.
2: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
3: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
1: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj, tak więc niech nam popada. Deszcz zdecydowanie potrzebny, no i dziś praktycznie w całym kraju. Poza północnym zachodem i północą, tam przyjaśnienia i bez opadów. I tam właśnie od 10 do 13 stopni. A w centrum do 16, najcieplej na południowym wschodzie. Na ziemi świętokrzyskiej 21, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni. Mazowsze 19, ziemia łódzka około 16 stopni. Jutro powróci słońce w całym praktycznie kraju, poza północnym wschodem. Tam przelotnie może pokropić deszcz, na Mazowszu także będzie się chmurzyć na północy, ale nie powinno tam padać. Poza tym sporo słońca, no i temperatury maksymalne od 11 stopni na północy przez 15-16 stopni w centrum, po 20 stopni na południowym wschodzie. W sobotę już słonecznie w całym praktycznie kraju także, na Mazowszu może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Temperatury maksymalne do 20 stopni, a niedziela słoneczna i pogodna, i także z temperaturami od 18 do maksymalnie 23 stopni.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Słuchamy reklamy.
1: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, okleinowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Lego. Lego.
1: No i na zakończenie dziś ciekawostka, nie wiem czy geograficzna, czy kosmologiczna. No w każdym razie dla mieszkańców Meksyku nie za dobra, wręcz powiedziałabym zupełnie odwrotnie. Najnowsze dane satelitarne ujawniają, że miasto Meksyk osiada w tempie sięgającym nawet 25 cm rocznie. To jedna z najwyższych wartości tego typu na świecie, a jednocześnie problem, który narasta od ponad 100 lat i zaczyna coraz wyraźniej uderzać w funkcjonowanie całej metropolii. Jedna z największych aglomeracji globu, zamieszkana przez około 22 miliony osób, powstała na osuszonym z niedawnego jeziora. Historyczne uwarunkowania do dziś wpływają na strukturę miasta. Część ulicy była kiedyś kanałami, a na obrzeżach wciąż można znaleźć ślady tej przeszłości. Według najnowszych obserwacji w niektórych rejonach miasta grunt obniża się średnio o około 2 cm miesięcznie, co w skali roku daje właśnie blisko 25 cm. W ciągu niespełna stulecia oznacza to spadek poziomu terenu o ponad 12 metrów, a skala zjawiska jest tak duża, że może być rejestrowana z orbity okołoziemskiej. Na osiadanie gruntu oczywiście coraz wyraźniej także odbija się na funkcjonowaniu miasta. Deformacje dotykają kluczowych elementów infrastruktury, od systemu metra przez kanalizację i wodociągi po budynki mieszkalne i sieć dróg. No i ciekawe, co z Meksykiem się stanie, tudzież może się stać? No znakomity scenariusz do filmu science fiction. Czy mieszkańcy będą się przeprowadzać i szukać nowego miejsca do osiedlenia? Czy też naukowcy znajdą jakieś rozwiązanie?

0: Paszport w Żyrardowie. Nowy punkt już działa. Chcę i działam. Startuje projekt dla młodych liderów. W tym serwisie również. Przed nami Rock May Festival w Skierniewicach.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wakacje za granicą, ale nie mają jeszcze paszportu. W Żyrardowie działa już terenowy punkt paszportowy. Dokument można wyrobić na miejscu. To efekt współpracy samorządu miasta i powiatu z administracją rządową. Nowy punkt to przede wszystkim oszczędność czasu, większa wygoda i koniec uciążliwych dojazdów, mówi starosta powiatu żyrardowskiego Andrzej Wilk.
2: To ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy jak wygląda wyrabianie paszportów, to czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w Żyrardowie i mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty, więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
0: Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Limanowskiego i jest czynny w godzinach pracy magistratu od poniedziałku do piątku. Rusza nowa edycja programu Chcę i działam, szkoły liderstwa, w którym Centrum Kultury w Żyrardowie pełni rolę partnera i gospodarza części spotkań. To propozycja dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, działać lokalnie i mieć realny wpływ na otoczenie. Program skierowany jest do osób w wieku od 16 do 19 lat i łączy warsztaty, spotkania z liderami oraz praktyczne szkolenia z zakresu komunikacji, pracy zespołowej i kompetencji przyszłości. Rekrutacja trwa do 10 maja, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
3: Tak naprawdę jest to program, którego jesteśmy patronem i będziemy gościć uczestników w naszym Centrum Kultury właśnie osoby, które zrekrutują się do 10 maja, a projekt jest skierowany do osób, które chcą działać lidersko, które chcą nabrać pewności siebie, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości w postaci AI, krytycznego myślenia czy walki z dezinformacją i to będzie taki praktyczny kurs, tak naprawdę liderowania, skierowany do młodych osób, które chcą działać, więc myślę, że świetna okazja dla naszych mieszkańców. Zgłaszajcie się. Organizatorem jest Szkoła Liderstwa, z którą nawiązaliśmy właśnie współpracę i będziemy gościć ich już niebawem w Żyrardowie.
0: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szkoły Liderów.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Rock May Festival to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych przeglądów muzyki rockowej w regionie, który od 25 lat łączy koncerty znanych wykonawców z promocją młodych, debiutujących zespołów. Jubileuszowa edycja odbędzie się od 7 do 9 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta 33. Finał odbędzie się w sobotę, 9 maja. Wydarzenia przeniosą się wtedy na scenę plenerową. Program rozpocznie się o godzinie 16 przeglądem zespołów konkursowych, a następnie wystąpi laureat poprzedniej edycji, zespół Kyoku. O 19 poznamy tegorocznych zwycięzców. Wieczór zakończą występy Chip Tobacco oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Wstęp na finałowe koncerty w plenerze jest darmowy.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Ruszamy na lokalne drogi, moi drodzy, i zaglądamy do Mszczonowa. Tutaj sytuacja na razie w porządku, ale gorzej prezentuje się ona na rondzie przy wjeździe na S8. Coraz więcej samochodów napływa właśnie do niego. Podobnie jest na węźle w Wiskitkach. Tutaj też będziecie musieli zdjąć nogę z gazu. W Żyrardowie, moi drodzy, wzmożony ruch na 1 maja, sporo samochodów też na Mileckiego i coraz więcej wjeżdża na Jaktorowską i Mickiewicza do skrzyżowania. Zaglądamy do Grodziska Mazowieckiego. W dalszym ciągu utrudnienia w centrum miasta na generała Okulickiego. Postoicie też na Sienkiewicza, na Bałtyckiej oraz na Królewskiej i na Nadarzyńskiej. W Milanówku bez zmian, w dalszym ciągu sporo samochodów na Warszawskiej, w Brwinowie bez utrudnień, w Błoniu natomiast stoicie też w korku na Targowej do Sochaczewskiej. Natomiast w Sochaczewie ciasno na Alei 600-lecia.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM. Súbeme la radio.

No jeszcze dosłownie kilka minut, bo do 18 na antenie Radia Fama oczywiście nasze popołudniowe spotkania w dobrym tonie. O 18 kolejne najświeższe informacje z kraju i ze świata. No a przed nami wieczór, mam nadzieję przyjemny, spędzony także w towarzystwie właśnie słonecznych hitów Radia Fama. Zaglądam do naszej kartki z kalendarza na dziś. Jeszcze cytat Stanisław Lem dziś. Kiedy wszyscy są wariatami, nikt nie jest wariatem. Życzę przyjemnego, udanego wieczoru, który przed nami. Aneta Wolit. Do usłyszenia.

0: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
1: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
2: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
0: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
3: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
0: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
5: Wrogiem numer 1 niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje 1 gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w 3. minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że 2 raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
4: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się trzy etapy, a pierwszy jutro poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać ósmym kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
0: Jutro lokalnie rozpogodzenia, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 20, na przeważającym obszarze kraju około 15.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Słuchamy reklamy.
1: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście.
2: Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon.
1: Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę. Jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama. Tylko w Radiu Fama.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.